0: namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab. Najbliższe prawie 90 minut spędzimy w towarzystwie i z muzyką Johna Mayela, artysty, który znaczy dla mnie wiele, bo tak naprawdę od niego zaczęła się moja fascynacja bluesem. Od niego też tak naprawdę nauczyłem się rozumieć, o co chodzi w tym bluesowym graniu, i od niego wreszcie zaczęła się moja promotorska, że tak powiem, kariera, bo to był pierwszy zagraniczny artysta, którego udało mi się własnoręcznie, choć oczywiście z pomocą Skarbu Państwa, sprowadzić do naszej ojczyzny. Był to rok 1980, a więc dosyć dziwny czas. Wspominam to pierwsze spotkanie z Mayelem bardzo przyjemnie. Spędziliśmy wówczas sporo czasu i w trasie, i przed koncertami. No a teraz po tych prawie 30 latach jest okazja, żeby ponownie porozmawiać. A o czym tu rozmawiać z Johnem, jak nie o jego muzyce? No więc będziemy słuchać, co ma do powiedzenia na temat kilkunastu piosenek z jego dorobku. Tytuły wybrałem ja, a on do tego będzie wyrażał swój stosunek. Zanim jednak oddamy mu głos, posłuchajmy utworu, który w moim przekonaniu jest taką podstawową wizytówką tego artysty. Co to będzie? No oczywiście słynne Room to Move.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Program tej audycji Bielszy odcień bluesa zawdzięczamy jednemu ze stałych naszych słuchaczy, który kilka tygodni temu zwrócił uwagę, że w programie Bielszego odcienia bluesa nie ma nowalijek. Rzeczywiście kiedyś podjąłem się ryzykownego zadania co tydzień prezentowania, niezależnie od Bielszego odcienia bluesa, nowalijek spod Baobabu, ale okazało się, że przekracza to moje nadwątlone siły i rzeczywiście doszedłem do wniosku, że może od czasu do czasu warto byłoby i w Bielszym odcieniu bluesa coś rzucić nowego na nasze dusze, do naszych uszu i do naszych serc. No i tak też pewnie się stanie, że będę w kwartalnych interwałach prezentował nowalijki. Przy czym oczywiście będzie to wszystko podlegało mojemu bardzo osobistemu wyborowi, ale przecież to jest moja audycja i rozumiem, że Państwo się na to zgodzą. Zresztą no, nie za bardzo mają Państwo wybór. A zatem w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa będziemy słuchać nowalijek z pierwszego kwartału 2025 roku. Uzbierałem aż 17 nagrań i oto pierwsze z nich. Can't Catch a Break. To jak gdyby pewna charakterystyka autora tego nagrania, którym jest Tommy Castro z zespołem The Painkillers, wykonuje ten utwór na albumie zatytułowanym Closer to the Bone, który ukazał się tuż na początku 2025 roku. No i to Can't Catch a Break. No, nie ma chwili odpoczynku, można powiedzieć. Rzeczywiście, Tommy Castro nie ustaje.

bluesowo-bluesowe nagrania współczesne. Tak też się ma i w tym przypadku Bob Corritory and Friends, tytuł albumu Doing the Shout, a przed nami Bob Corritory jako producent i harmonijkarz, a w roli głównej wokalistki Norah Jean. It's My Life.

Teraz będzie pareczka nagrań, które świadczą o moim obiektywizmie. Chyba, tak mi się wydaje. Otóż po pierwsze, Yvan Nicole Bell, absolutna debiutantka także i w moich audycjach w tym roku. No i debiutantka też jeśli chodzi o fonografię amerykańską, bo to jest jej pierwsze większe przedsięwzięcie, osoba bardzo młoda, ale bardzo wszechstronna, bo i komponuje, i śpiewa, i, co też bardzo ważne, gra na gitarze. Nazywa się Yvan Nicole Bell i z jej pierwszego albumu zatytułowanego Shades of Blue za chwilę usłyszymy River, jej własną kompozycję świadczącą o jej dużej inwencji twórczej. Jako drugie nagranie wybrałem utwór zatytułowany If God is a Woman z albumu Larkin Poe zatytułowanego Blue.

Tutaj nawiązuję do tego mojego obiektywizmu. No, Larkin Poe bardzo szanuję, więc wręcz wspieram we wszystkich możliwych kierunkach, ale wydaje mi się, że ten album jest, przynajmniej jeżeli słucha się całości, dosyć jednostajny i taki troszkę mnie nużący. Być może dlatego, że to jest album, którego produkcją zajął się małżonek jednej z uczestniczek duetu Larkin Poe, a nie one same. No ale to proszę ocenić. A więc Evan Nicole Bell River i Larkin Poe, If God Is a Woman.

Wśród tych nowalijek pierwszego kwartału 2025 roku są też dwie płyty, które zwróciły moją uwagę i które mi się bardzo podobają, a których autorami są małżeństwa. Drew i Ellie Holcomb. Dotychczas zachwalałem twórczość Drew Holcomba i jego zespołu i parokrotnie dawałem o tym znać w moich audycjach. No a tym razem Drew zdecydował się na nagranie płyty wspólnie ze swoją żoną Ellie i muszę powiedzieć, że nadal bardzo ta ich wspólna twórczość przypada mi do gustu. Rain or Shine. Album nosi tytuł Memory Bank, no a wykonawcy to właśnie Drew i Ellie Holcomb. A drugie małżeństwo to państwo Trotter, Michael i Tania, czyli The Warren Treaty. No tutaj chyba nie potrzeba większych komentarzy, bo wielokrotnie już zachwalałem ich dynamizm, ich wspaniałą muzykalność, no i to, że potrafią niemal ze wszystkiego zrobić coś na kształt przeboju, nie tracąc nic ze swojego przywiązania do muzyki korzeni. Album Plus One z pierwszego kwartału 2025 i z tego albumu Mr. Fun. A więc Warren Treaty jako druga część tej pareczki, a przedtem Rain or Shine w wykonaniu Drew and Ellie Holcomb.

W pierwszym kwartale 2025 roku przypomniał się też nam Jimmy Vivino, zasłużony kompozytor, gitarzysta, no, a także uczestnik takich sławnych amerykańskich talk show, jako jeden z tych, który organizował podkłady muzyczne. Album nosi tytuł Gonna Be Two of Those Days. Na płycie dali o sobie znać także goście Jimmy'ego Vivino. Ja wybrałem utwór, który nagrał on z Johnem Sebastianem, a utwór nosi tytuł Back Up the Country.

0: That's it. That's all there is.
1: Pretty much.
0: That's all there is to it.
2: Nasz dobry, można powiedzieć, znajomy z festiwalu Rawa Blues, The Reverend Peyton's Big Damn Band, zaprezentował nową płytę w pierwszym kwartale 2025 roku. Album nosi tytuł Honeysuckle i zawiera niby bardzo tradycyjne w formie, ale jednocześnie niesie ten album w sobie no, taką współczesność odmienności wielebnego Peytona. Oto z albumu Honeysuckle utwór zatytułowany Free Born Man.
3: Somebody has to go. I lived home for the first time when I was 4 years old. I'm a free born man.

A teraz zagadka, dla mnie samego ciągle zagadka, bo już kiedyś, być może, że w którejś z audycji w Radiu Nowy Świat mówiłem o tym, że mam nagrania, mam tytuły, mam nazwę wykonawcy i absolutnie nie wiem, kto to jest, bo w sieci nie można dojść do prawdy. Formalnie firmuje ten album ktoś, kto nazywa się L. Barry. L. Barry. Płyta nosi tytuł Midnight Blues. Za chwilę usłyszą Państwo utwór tytułowy z tego właśnie albumu. Natomiast kto naprawdę stoi za aparatem wykonawczym, nie wiem. Bardzo bym był zobowiązany, gdyby ktoś z moich słuchaczek i słuchaczy dał mi znać, kogo tak naprawdę słuchamy. Midnight Blues, L. Barry.

Młody brytyjski harmonikarz, objawienie brytyjskiego rynku sprzed kilku lat, Will Wild, zademonstrował w pierwszym kwartale 2025 roku album zatytułowany Blues is Still Alive. No, bardzo pięknie, prawda? Kilkanaście miesięcy wcześniej Will Wild zaistniał na albumie Waltera Trouta, który usłyszał go podczas swojej trasy w Wielkiej Brytanii, zaprosił do nagrania płyty, a teraz Will Wild odwzajemnił się swojemu starszemu koledze i oto jak wspólnie wykonali utwór Blues is Still Alive.

A teraz bloczek. Bloczek składający się z trzech nagrań. Trzech nagrań trzech wspaniałych wokalistek. Zizi Ward z albumu Liberation, utwór zatytułowany Grinning Your Face. Następnie Dorothy z płyty The Way w towarzystwie Slasha w nagraniu Tombstone Town i nasza wspaniała Joanna Knitter, która zademonstrowała w pierwszym kwartale 2025 roku świetny album zatytułowany Distant Blues. I oto ona w nagraniu Zdychaj. Zizi Ward, Dorothy i Joanna Knitter, oczywiście ze swoim Blues and Folk Connection.

Jednym z najjaśniejszych punktów na mojej liście nowości pierwszego kwartału 2025 roku jest album filmowany przez Kennego Wayna Shepherda i Bobby'ego Rusha. To płyta, o której już wielokrotnie mówiłem i którą zachwalam i będę zachwalał, bo jest to fantastyczne, współczesne odniesienie do bardzo autentycznych bluesowych korzeni. Album nosi tytuł Young Fashioned Ways, a ja wybrałem z tej płyty do tego wydania pierwszego odcienia bluesa You So Fine.

Southern Avenue, które niejako odkryliśmy dla polskiej publiczności, a może nawet i szerzej dla Europy, kiedy zadebiutowali w Europie właśnie na Suwałki Blues Festival, bo zostali zauważeni przez nas. No i teraz po dobrych kilku latach i kilku płytach jest nowy album zatytułowany Family. Z tej płyty utwór zatytułowany Back to What Feels Right.

11, czy może bardziej 11, to tytuł nowej, wydanej właśnie w 2025 roku, 11 już studyjnej płyty fantastycznego zespołu Colosseum. No, oczywiście nie mogło zabraknąć tej pozycji wśród nowalijek pierwszego kwartału 2025 roku. Oto współczesne Colosseum w nagraniu No More Second Chances.

Prezentację nowalijek fonograficznych pierwszego kwartału 2025 roku kończymy fragmentem płyty Popa Ciabi, płyty w całości dedykowanej pamięci i twórczości Freddiego Kinga. Album nosi tytuł I Love Freddie King. Oto Popa Ciabi w duecie z Bobby Rushem w nagraniu My Credit Didn't Go Through. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce. W kolejnym, 41. już Barszczu Sosnowskiego witają Państwa
1: Sosnowski
2: i Górecka. Oczywiście witamy bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy pichcić barszcz na prawie samych świeżych składnikach i to będzie druga wersja tejże zupy, bo już kiedyś to robiliśmy. I zaczniemy od tegorocznego laureata Grammy, czyli Fantastic Negrito, który kilka dni temu zaprezentował nowy singiel zatytułowany Root City.

0: Fantastic Negrito to jest dla mnie taki przykład człowieka, który bardzo długo walczy o uznanie, ale swoim uporem i ciężką pracą dochodzi do niesamowitych efektów, prawda?
1: Ale on też już od dłuższego czasu ma taką ugruntowaną pozycję na rynku, wydaje mi się, i ona po prostu jest bezdyskusyjna w tej chwili.
0: Podobnym przykładem jest dla mnie Robert Finlay, który kilka dni temu pokazał swój najnowszy singiel i podobnie jak całą poprzednią jego płytę, najnowszą piosenkę wyprodukował Dan Auerbach z zespołu The Black Keys. Nowa piosenka Roberta Finlaya nosi tytuł Sharecropper's Son.

0: A teraz będzie coś z zupełnie innej beczki. Taki irlandzki artysta Gaff. Nie wiem jak państwo, ale ja ostatnio mam trochę takie jakieś zaburzenie czasoprzestrzeni przez przesilenie wiosenne i przez to, że wszyscy pracujemy dużo w domach i czasami wszystko mi się miesza i jakoś ten tytuł przyciągnął moją uwagę. A tytuł brzmi Friday on a Tuesday,
1: czyli piątek we wtorek.

0: Ze zdziwieniem zorientowałam się, że ten artysta Gaw wcale nie jest jakiś bardzo popularny. Choć ten utwór znalazł się na kilku ważnych playlistach, ale wygląda na to, że ten artysta dopiero właśnie swoją popularność zdobywa i może fajnie, bo ma w sobie coś takiego rozluźniającego. Nie sądzisz?
1: Absolutnie tak. A teraz będzie artysta, którego Państwo znają, my znamy i niezwykle lubimy. I przychodzi taki moment, kiedy należy, przynajmniej jeżeli chodzi o nas, o mnie i o Góreczką, posypać trochę głowę popiołem. No, o co mi chodzi? Jakiś czas temu zorganizowaliśmy konkurs, a nagrody do tych osób, które ten konkurs wygrały, nie dotarły. Otóż zostały one wysłane, słowo honoru, i już niedługo do Państwa dotrą. Mówię o tym dlatego, że chcieliśmy zorganizować nowy konkurs. Otóż Michał Kielak jakiś czas temu wysłał nam swoją nową płytę i ku naszej ogromnej radości pomylił się i wysłał te płyty dwie. W związku z tym stwierdziliśmy...
0: Wysłał ją po prostu dwa razy.
1: Dlatego też stwierdziliśmy, że zorganizujemy nowy konkurs, który będzie dotyczył nowej płyty Michała Kielaka. Mamy dla Państwa jedną płytę, bo jedną musimy zostawić dla siebie. Chcielibyśmy Państwu zadać teraz pytanie, a osoba, która wygra, po prostu otrzyma nową płytę Michała Kielaka, udzielając odpowiedniej według nas odpowiedzi.
0: To żeby nie było za łatwo, pytanie jest podwójne. Kto śpiewa w następnym utworze z Michałem Kielakiem w duecie i za co lubimy Michała Kielaka? Najciekawszą odpowiedź oczywiście nagrodzimy, a odpowiedzi prosimy wpisywać na naszym poście grupie facebookowej Słuchacze Radia Baobab, poście bieżącym dotyczącym tej audycji.
1: Przed Państwem Michał Kielak i gość w piosence, tak jak pierwszy raz, z najnowszej, najlepszej płyty Michała Kielaka, zatytułowanej Unique.

W ostatnim czasie zauważamy ogromny wysyp doskonałej, nowej, ale również przede wszystkim polskiej muzyki i to będzie dla mnie taki dobry przykład. Chodzi o wcześniej zupełnie nieznany mi zespół, ale chłopcy podesłali mi całą swoją płytę, która już 10 maja ukazuje się w formie fizycznej i można ją sobie zamówić. Chodzi tutaj o zespół Tupolew z Ostrołęki. Płyta będzie zatytułowana Ślepy, Głuchy, Niemy, a z tejże płyty drugi kawałek, który nosi tytuł Potrzebuje krwi.

O, droga na Ostrołękę. Taki głupi żart. A teraz będzie trochę instrumentów wdętych. Państwo już wiecie, że bardzo lubimy. I tym sposobem wysłuchamy teraz utworu Maraka zespołu Black Market Brass. Trochę afrykańskich rytmów na rozbudzenie.

0: Jak już Państwo wiecie, w niektórych częściach świata koncerty odbywają się od jakiegoś czasu. Chodzi mi na przykład o Nową Zelandię czy Australię, a z Australii pochodzi nasz ulubiony zespół, czyli The Teskey Brothers, którzy to...
1: Ulubiony?
0: No, my mamy mnóstwo ulubionych zespołów, właściwie wszystkie zespoły
1: są ulubione. Nasze serduszko jest bardzo pojemne.
0: Tak, jest ogromne, w związku z czym mieści się tam niezliczona ilość bandów i różnych wykonawców. Z tejże radości związanej z koncertowaniem, jakiś czas temu The Teskey Brothers pokazali światu swoją wersję Never Tear Us Apart.
2: Would you please welcome on stage The Teskey Brothers?

Ja w ogóle nie jestem obiektywna w stosunku do Teskey Brothers, bo bardzo ich lubię i nie umiem oceniać. Po prostu biorę ich jak leci. A teraz będzie trochę coś szalonego, ale ja ostatnio potrzebuję jakichś bodźców, żeby się rozbudzać. Naprawdę nie wiem, czy Państwo też tak macie, że tak śpicie dużo w ostatnim czasie tego przesilenia wiosennego i przedłużenia tej takiego przedwiośnia zimnego, ale ja naprawdę tak mam. I zupełnie przez przypadek natknęłam się na plebiscyt koncertów Tiny Desk i okazało się, że w czołówce jest koncert, którego nie widziałam. I w ogóle, że to są jacyś zwariowani ludzie, młodzi. Nazywają się Super Organizm i specjalnie dla Państwa ich utwór The Prawn Song, o krewetce oczywiście, w wykonaniu właśnie z tego koncertu, bo można posłuchać, jak wykorzystali takie różne historie jak słomka, szklanka z wodą, miska z wodą i różne takie zabawne rzeczy. Polecam zresztą obejrzeć ten koncert, bo wyraz twarzy głównej wokalistki taki po prostu zupełnie niewzruszony bardzo mnie bawi. No i taka banda młodych, kolorowych ludzi. Super Organizm.

Wracając do naszych ulubionych artystów, ostatnio Norah Jones wydała swój pierwszy album koncertowy w całej jej karierze. Na tymże albumie znajduje się doskonałe wykonanie coveru zespołu Soundgarden, czyli Black Hole Sun. To jest to nagranie, którym Norah Jones kilka dni po śmierci Chrisa Cornella oddała mu hołd. Tego nagrania nie będziemy prezentować, bo jest po prostu trochę za długie, ale serdecznie polecam. Zamiast tego proponuję piosenkę noszącą tytuł Sunrise, którą na pewno Państwo znacie, ale posłuchajcie Państwo, jak zmienia się ostatnio Norah Jones jej głos, o czym ona sama bardzo często ostatnio wspomina.

A teraz będzie nowy utwór Billie Eilish i celowo wrzucam ten utwór do tej audycji, bo wiem, że wielu z naszych słuchaczy pewnie by nie sięgnęło po utwór Billie Eilish, bo nie słuchają muzyki popowej, a ten utwór tak naprawdę nie jest popowy, to jest piękna melodia, niemalże folkowa, wykonana w sposób akustyczny. Niech się samo broni. Billie Eilish i Your Power.

0: Co ładna melodia, nie, Sosnowski?
1: Nie, no, przepiękna, ale ty doskonale wiesz, że jeżeli chodzi o Billie Eilish, to ja uważam, że to jest, pod względem melodii, to jest jedna z absolutnie najciekawszych artystek ostatnich lat. Dla mnie te melodie, nie wiem jak ty uważasz, ale one są bardzo, bardzo klasyczne i bardzo, bardzo filmowe, bo wystarczyłoby tak naprawdę rozpisać to na kwartet smyczkowy i uzyskalibyśmy taką bardzo klasyczną, romantyczną rzecz. Naszą audycję zakończymy dwoma utworami, których umieszczenie w tejże audycji może się wydawać dyskusyjne, ale my lubimy prowokować, dlatego chcemy Państwa sprowokować do wysłuchania dwóch dyskusyjnych utworów.
0: Niedyskusyjnych, dlatego że absolutnie nie uważamy, że ich jakość jest niewystarczająca. Wręcz przeciwnie, uważamy, że jakość tych kawałków jest tak wysoka, że zasługują na to, żeby je zaprezentować. Natomiast pojawia się element muzyki elektronicznej, takiego bitu,
1: no, bicik,
0: który może nie wszystkim z Państwa podejść. Natomiast uważamy, że te utwory są na tyle dobre i mają w sobie coś, że warto, żebyście Państwo posłuchali. Może się pogibacie przy nich, a może pożegnacie się z nami wcześniej, ale zachęcamy, żeby dotrwać naprawdę do ostatniego numeru.
1: Piosenka projektu Prometh, która nosi tytuł, ta piosenka nie jest smutna.

0: I to też ciekawe, że akurat te dwa ostatnie numery to są numery polskie. I teraz będzie moje odkrycie. Niesamowite, na pewno kojarzycie Państwo zespół Happy Set. Wokalista tego zespołu, czyli Kuba Kawalec, teraz wydaje solową płytę. I pierwszy singiel z jego solowego projektu wykonuje razem z Aną Andrzejewską. Utwór nosi tytuł Zdechłam. Ale naprawdę bardzo nam przypomina stylistycznie Ludwika Goransona, kompozytora filmowego, który stworzył muzykę m.in. do filmu Tenet. A ja z kolei chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na tekst, który uważam, że jest bardzo poruszający. Bardzo poruszający z kobiecej perspektywy, i to jest zawsze ciekawe, kiedy kobiety podejmują temat z męskiej perspektywy, a mężczyźni z kobiecej. Zazwyczaj takie ćwiczenie z empatii robi bardzo dobrze na sztukę i na życie.
1: I tym optymistycznym, można by rzec, akcentem
0: Zwłaszcza z tytułem Zdechłam.
1: życzymy Państwu spokojnej nocy.
0: Lub dnia, w zależności w jakiej szerokości geograficznej Państwo nas słuchacie.
1: Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do
0: do usłyszenia.
1: usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, wydanie bardzo specjalne. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu otwarcia festiwalu Breakout Days w Rzeszowie w 2021 roku. Za chwileczkę pojawią się artyści. Chyba już właśnie są. Właśnie na estradzie pojawili się z gitarami, przy mikrofonach, Żaneta Lubera.
3: Dobry wieczór.
2: I Robert Lubera. Dołączyła także pełnia sekcji dętej. Poza Sebem Stannym na trąbce Rafał Gańko. Na puzonie Tomek Dworakowski. Czyli przed Państwem zespół Niebo, wzbogacony o sekcję dętą i organy Hammonda.

Robert Lubera, Piotr Nalepa. Mówiliśmy już o organach Hammonda, o pięknie brzmiącej sekcji dętej, a teraz, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, instrument, który swoją naturą w sensie wymiaru wydaje się być absolutnie mikry, nieistotny, ale kiedy trafia do rąk i oddechu, ale przede wszystkim do duszy i serca wirtuoza, ten instrument brzmi niezwykle bogato. Panie i panowie, Bartek Łęczycki.

0: Bartek Łęczycki, harmonika ustna. Kajetan Galas, organy Hammonda. Watermelon Man. Czy wiedzą Państwo, że ten utwór kończy w tym roku 60 lat? Czas leci, prawda? A tak wydawało się niedawno, Herbie Hancock wymyślił tę cudną melodię, która stała się takim standardem standardów, można powiedzieć. W tym przeglądzie wspaniałych instrumentów, które towarzyszą historii bluesa, nie może zabraknąć także instrumentu, może chyba najważniejszego i z jednej strony najtrudniejszego do opanowania, a z drugiej strony wydaje się najbardziej takiego organicznie naturalnego. Panie i panowie, oto nasz dzisiejszy pan głos. Wojtek Sługowski.
1: Dobry wieczór, Rzeszów. Ogromny zaszczyt tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Przyjąłem z wielką ochotą. Dziękuję wam bardzo. Przedwamy trzy utwory. Jeden, który nagrałem z zespołem Teksasy, z lubelskim bluesowym bandem. I dwa numery z mojej ukochanej półki muzycznej, ale to później wam powiem. Pierwszy numer nazywa się Może cofniesz czas.

Dziękuję bardzo. Okej. Teraz zagramy utwór, nie wiem, czy na pewno są tu fani bluesa i szeroko pojętego, ale czy znacie zespół Archangels? Nie znacie. Ja wiem, ale panie Janie, pana nie pytam. To wiem, że pan wie. Utwór jest przepiękny, jeden z najpiękniejszych na jedynej płycie, którą wydali. Utwór nazywa się See What Tomorrow Brings.

0: Wojtek Kubel. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo, Rzeszów.
1: Archangels to rzeczywiście u nas niespecjalnie znana kapela, a szkoda, bo piękna płyta. Charlie Sexton i Doyle Bramhall II to są artyści, którzy tę muzykę tworzyli. Nie sztuka jest usłyszeć ładny numer i później skopiować go jeden do jednego, ale ta wersja, wersja Wojtka, jest wersją jego absolutnie autorską. Mówię to jako człowiek, który Archangels zna na wylot.
0: Bardzo miło mnie to słyszeć, choć czy autorska, nie wiem, ale zawsze jak śpiewam taki utwór, to staram się oddać to, co tam w nim jest, a to jest jeden z najpiękniejszych numerów. A w ogóle polecam całą płytę, prawda, panie Janie?
1: Polecamy! Wojtek Cugowski.
0: Okej, na koniec jeszcze zagramy utwór Wishing Well grupy Free.

0: Dzięki bardzo, do miłego. Cześć Rzeszów! Pozdrawiam serdecznie.
1: Wojtek Cugowski. Gitara i głos. Proszę Państwa, historia muzyki zna wiele numerów, które powracają przez dziesięciolecia i to w różnych konfiguracjach. Czasami zdarza się, że utwór, który powstaje jako utwór w pewnym konkretnym gatunku, później zostaje przyswajany przez inne gatunki, inne stylistyki i trudno już się wtedy zorientować tak naprawdę, jaki był ten źródło słów muzyczny danego utworu. Ten utwór w tym roku, czy może w przyszłym, będzie święcił swoje stulecie, czyli staruszek, ale powraca w wielu opracowaniach do dziś i to opracowanie też, jak sądzę, będzie bardzo dzisiejsze. Midnight Special.

Kajetan Galas, Amen Organ, Józef Rusinowski, perkusja, Seb Stanny, saksofon tenorowy, Rafał Gańko, trąbka, Tomek Dworakowski, puzon. Towarzyszy nam rzeszowska młodzież bluesowa. I ten niesłychany wybuch entuzjazmu jest spowodowany tym, że na estradzie pojawiła się Żana Lubera.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Żona Lubera, dołączył Robert Lubera, no a stale na estradzie, jak zawsze cichutki, Piotr Nalepa.

0: Bardzo dziękuję.
1: Żaneta Lubera. Dzięki Żanecie mieliśmy też spory łyk muzyki soul. No a teraz trochę funka. Maceo Parker wymyślił ten numer przed wielu, wielu laty. A teraz w ramach Breakout Days w Rzeszowie ożywią ten piękny funkowy numer panowie, którzy zazwyczaj dmą w instrumenty dęte, a dziś zabłysną także talentem wokalnym. Przypomnę ich nazwiska. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski. Ten utwór nosi tytuł Shake Everything You've Got.
2: Mili Państwo, jest bardzo potrzebne, żebyście nam pomogli tutaj w tym utworze. Ja poprosiłbym tutaj wokalu, panowie, żeby mi oddać troszeczkę wokalu. Nie śpimy, zwiedzamy. Troszkę oddać mi tutaj wokalu.

tej muzyce klaszcze się na 2 i 4. 1, 1. Nadal nie mam wokalu tutaj. Nie wiem czemu. Nie ma wokalu tutaj. Ale trudno, trudno. Lecimy.

teraz wszyscy posłuchamy najistotniejszego członka każdego zespołu. Nie są to gitarzyści, nie są to wokaliści, nie są to nawet instrumenty dęte. Najistotniejszym członkiem zespołu zawsze jest bębniarz. Bębniarz, posłuchajcie.

0: Rena Chevrolet.
1: Shake everything you've got. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Gwarakowski. A także solo perkusyjne Józef Rusinowski, specjalna choreografia Bartek Mielcarek-Bar. Kolejne nawiązanie do twórczości ojca polskiego bluesa.

karate. Bartek Łęczycki, harmonijka ustna. Józef Rusinowski, perkusja. Bartek Mielczarek, gitara basowa. Robert Lubera, gitara. Piotr Nalepa, gitara.

0: I teraz, proszę Państwa, następuje moment, w którym oprawę muzyczną, oprawę instrumentalną stanowią muzycy, o których już opowiadałem, no ale oprawią dodatkowo jeszcze nam pewien klejnot. Panie i panowie, Tomasz Organek.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Po raz kolejny zaśpiewam piosenkę z zespołu Breakout. Po raz kolejny nie dzisiaj, nie dzisiejszego wieczoru, ale graliśmy to w dosyć podobnym składzie już w Suwałkach na Blues Festiwalu. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest... Brawo Suwałki! I Blues Festiwal w Suwałkach. W ogóle brawo Blues Festiwale wszystkie, bo są cenne. I muszę powiedzieć, że zespół Breakout i Tadeusz Nalepa jest ze mną obecny od wielu, wielu lat, bo pokazał mi go mój ojciec świętej pamięci. W momencie, kiedy jechaliśmy na złożyć papiery do średniej szkoły i po drodze wracając do domu, to był dla mnie bardzo ekscytujący dzień, bo mogłem się wyrwać z domu w końcu do średniej szkoły. I ojciec zatrzymał się w sklepie płytowym i kupił mi 3 płyty. Kupił Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? Kupił mi kasetę, bo kasety były, kupił mi Help Beatlesów i 3. płytą był Blues Tadeusz Nalepy. I do dzisiaj właściwie ten Tadeusz Nalepa jest ze mną i bardzo się cieszę, że tu jestem.

Dziękuję bardzo. Chciałem Państwu zaśpiewać jeszcze dwie piosenki, o tej drugiej za chwilę, ale teraz chciałem zaśpiewać piosenkę solo, sam na gitarze. Jest ku temu powód. Jest ku temu powód, ponieważ ta piosenka powstała już dobrych parę lat temu. Ona wyszła w 2014 roku na mojej solowej, na mojej debiutanckiej płycie. Ale dlaczego chcę tę akurat zagrać? Ponieważ kiedy ona ukazała światło dzienne i ludzie zaczęli słuchać ją na płycie i na koncertach, to zaczęły do mnie dochodzić głosy, że to jest piosenka inspirowana twórczością Tadeusza Nalepy, a w szczególności piosenką Oni zaraz przyjdą tu. I na początku myślałem sobie, że to nieprawda jest w ogóle to, przecież to jest zupełnie inny numer, ja o tym nie myślałem, pisząc tę piosenkę. Ale właściwie tych głosów było coraz więcej. Co chwila mi ktoś powiedział, ale to jest jakaś kolejna wersja, oni zaraz przyjdą tu. I ja wziąłem to sobie do serca, przemyślałem tę sprawę i pomyślałem sobie, że na dobrą sprawę to rzeczywiście jest jakieś przetworzenie tego samego toposu, który jest właściwie obecny u nas przecież od Schuberta albo nawet i wcześniej, Dziewczyna i śmierć, prawda? Więc jakby to, że nasiąknąłem bluesową muzyką i tymi treściami i poniekąd tym, co słyszałem od dziecka właściwie u ojca w taksówce i w domu, czyli Breakout i Tadeusz Nalepa. I zrozumiałem, że rzeczywiście ta piosenka wyszła ze mnie jakoś tak organicznie, nomen omen. I jest coś w tym, że to jest jakieś pewne nawiązanie do oni zaraz przyjdą tu. I tak jak się na początku przed tym broniłem, to teraz jestem dumny, że ta piosenka gdzieś we mnie na tyle została i twórczość Tadeusza Nalepy, że przetworzyłem to być może nieświadomie na swój sposób i w taki sposób powstała ta piosenka.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Ale to nie tylko Tadeusz mi się przypomniał. To także i Robert Johnson, no i Led Belly. To jest sól prawdziwego bluesa, bracia i siostry. Tomasz Organy.
0: Dziękuję bardzo. Swoje koncerty również kończę tym utworem. I pomyśleliśmy sobie dzisiaj, ustalając playlistę, że to będzie chyba dobra puenta dla właściwie wszystkich koncertów i zdarzeń artystycznych, które się dzisiaj dzieją, bo to jest piosenka o miłości. Tak naprawdę o braku miłości, o braku zrozumienia, braku dialogu, braku rozmowy, poszanowania drugiej strony, agresji często i tego, że jesteśmy skłóceni i nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Tak jest w dużej części. No i ta piosenka jest o tym, żeby jednak spróbować się porozumieć, bo właściwie po latach i z wiekiem okazuje się coraz bardziej, że nieważne jest to, co mamy, to, za czym biegamy, tylko najważniejszy jest drugi człowiek, koło którego możemy się wieczorem położyć, przytulić i zasnąć. Prawda? Nie miłości.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Tomasz Organek. Panie i panowie, z sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie słuchali państwo koncertu inaugurującego tegoroczny festiwal Breakout Days w Rzeszowie. Organizatorzy: miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Kajetan Galas, Bartek Wielczarek, Żana Lubera, Wojtek Cugowski, Robert Lubera, Piotr Nalepa, Bartek Łęczycki, Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski, Tomasz Organek, Józef Rusinowski. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki. Dobry wieczór państwu.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To będzie nie tylko bielszy odcień bluesa, ale jazzowy odcień bluesa. Kiedy niedawno trafiłem po raz nie wiem który na album Get Up With It Milesa Davisa i przypomniałem sobie słynne Red China Blues z tego właśnie albumu, pomyślałem sobie, że może warto by tak prześledzić, jak to było z klasykami nowoczesnego jazzu, na ile w ich muzyce blues był znaczącą jednostką, i sformułowałem sobie takie hasło do tej właśnie audycji. Ile bluesa w jazzie, czy ile jazzu w bluesie? No ale jasna rzecz, że tych dwóch sposobów wypowiedzi nie można rozdzielić, bo blues przecież dał jazzowi tę konstrukcję najczęściej dwunastotaktową, dał Blue Notes, dał zasadę call and response, no i taką sztukę opowiadania historii własnym głosem, nie tylko zresztą tym głosem ludzkim, ale czasami głosem instrumentu po prostu. No a czym się odwdzięczył bluesowi jazz? No, rozbudowaną harmonią, improwizacją, bardziej jeszcze istotną niż w bluesie, no i pewną swobodą rytmiczną, która powoduje, że czasami ten blues jazzowy odchodzi bardzo daleko od

Nagranie powstało 9 marca 1972 roku, no i biorą w niej udział, poza Sam Milesem, który gra na trąbce elektrycznej z doczepionym wołopedałem, artyści, którzy, można powiedzieć, nie pasują do standardu Milesowego, no bo jest tutaj harmonijka ustna, na której gra Lester Chambers, jest gitara Cornela Dupree, no a do tego Michael Henderson na basie elektrycznym, Al Foster i Bernard Purdy na perkusji i jeszcze James Mtume, stały współpracownik Milesa, na instrumentach perkusyjnych. Red China Blues, Miles Davis.

Czy taktów nie jest takim zamkniętym patternem, że tak powiem, tylko takim pasem startowym, bo Coltrane nie postawił tutaj na najbliższy kontakt z tradycją bluesa z Delty. Najważniejszy jest tutaj dialog saksofonu z perkusją Elvina Jonesa i to jest siła tego nagrania. Tutaj ten blues staje się rozmową Elvina z Johnem. Nagranie powstało 24 października 1960 roku i usłyszymy w nim samego Coltrane'a, który gra na saksofonie tenorowym, do tego McCoy Tyner na fortepianie, Steve Davis na kontrabasie i właśnie Elvin Jones na perkusji.

Kolejne nagranie to dzieło Juliana Canobola Adderleya. Nosi ono tytuł One for Daddy O. Można powiedzieć, że to troszkę nagranie przeznaczone dla radiowca, bo ten Daddy O to Holmes Daddy O Daily, legendarny chicagowski prezenter jazzowy. Tutaj 12-taktowa forma jest tylko pewnym pretekstem do rozwoju dialogu. Tym razem jest to Cannonball w rozmowie z Milesem Davisem. No i do tego Art Blakey na perkusji i Sam Jones na kontrabasie oraz Hank Jones na fortepianie. Cannonball Adderley, One for Daddy O.

0: what you wanted, Alfred?
1: Gigant jazzowego fortepianu, Earl Fatha Hines. W tej wersji Blues in Thirds Hines pozostaje samodzielnym aktorem. Miesza dawny chicagowski jazz z boogie, ale oczywiście dodaje do tego tak charakterystyczne dla jego muzyki komplikacje. Pierwszą wersję tego utworu Hines nagrał w 1928 roku, no ale my słuchamy nieco nowszego wydania z 1965.

Kolejny gigant fortepianu jazzowego, czyli Thelonious Monk. Takie chyba najbardziej kojarzące się z klasycznym dwunastotaktowcem w B-dur jest Blue Monk. To nagranie było wielokrotnie powielane na różnych albumach Theloniusa. Pierwsza wersja pochodzi z 1954 roku, ale my słyszymy już wersję bardziej współczesną z 1968. Thelonious Monk, Blue Monk.

Mój ulubiony jazzowo-bluesowy gitarzysta, czyli klasyk Wes Montgomery. To jeden z tych gigantów nowoczesnego jazzu, który potrafił pozostać wierny temu bazowemu językowi bluesowemu. Miękki dźwięk, grany kciukiem, ten naturalny blues faluje i kołysze w sposób bardzo naturalny. Rok 1960, album The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery i słyszymy w tym nagraniu samego Wesa, oczywiście grającego na gitarze, Tommy Flanagan na fortepianie, Percy Heath na kontrabasie i Albert Heath na perkusji. The Natural Blues, Wes Montgomery.

Oscar Peterson, ale tym razem Oscar Peterson z gośćmi, czyli z Colemanem Hawkinsem, Johnny Hodgesem i Benem Carterem. Ten prosty riff wymyślony przez Ellingtona, tak naprawdę może dwie nuty, stał się w wykonaniu tych gigantów czymś bardziej rozwiniętym. To wersja koncertowa z albumu The Greatest Jazz Concert in the World, a materiał zarejestrowany podczas słynnych koncertów Jazz at the Philharmonic.

0: Coleman Hawkins, Benny Carter, and Johnny Hodges.
1: No i na koniec zostawiłem coś, co nie jest klasycznym bluesem dwunastotaktowym, ale takim dosyć charakterystycznym powiązaniem klasyka współczesnego jazzu, czyli Herbiego Hancocka, z klasykami współczesnej muzyki opartej na jazzie, ale skierowane już w stronę tych bluesowo-folkowo-rockowych rejonów. Herbie Hancock z Susan Tedeschi i Derekiem Trucksem. Ten utwór nosi tytuł Space Captain. I tutaj blues nie jest już formą. Nadaje temu utworowi barwę, nadaje kołysanie i nadaje potrzebę wspólnego dialogu. To nagranie pochodzi z albumu The Imagine Project z 2010 roku. No a grają Herbie Hancock na fortepianie, śpiewa Susan Tedeschi, Derek Trucks gra na gitarze, Coffee Burbridge na Hammondzie B3, Old Tail Burbridge na basie i na perkusji Vinnie Colaiuta. Do tego jeszcze w chórkach słyszymy Mike'a Mathisona. I tym sposobem kończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa, które, jak sądzę, nie dało odpowiedzi na pytanie, ile bluesa jest w jazzie, a jazzu w bluesie, bo jest jasne, że tej granicy nie da się wyznaczyć. Ale ważne, że i blues, i jazz mogą nieść tę samą wciągającą opowieść. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

To są oczywiście nowaliki spod baobabu, tyle tylko, że w tym wydaniu pozwoliłem sobie odpocząć od powitalnego zabrania głosu i oddałem ten moment głosowi znacznie bardziej historycznemu, wspanialszemu i dodatkowo jeszcze wzbudzającemu w moich wspomnieniach bardzo sentymentalną nutę. Otóż głos, który na samym wstępie tej audycji obwieścił, że wystąpi zespół The Pretty Things, należał do Briana Matthew. A Brian Matthew to jeden z najbardziej zasłużonych prezenterów brytyjskich radiowych. Zmarły w 2017 roku. Głos, który towarzyszył mi w radiowych wędrówkach po mojej ukochanej muzyce bluesowej, rytm bluesowej w latach 60. i 70. Brian Matthew był disc jockeyem w wielu brytyjskich przedsięwzięciach antenowych, no ale przede wszystkim był najmocniej osadzony w BBC. I właśnie ukazał się kolejny album z takiej sesji Live at the BBC. Wiele albumów ukazało się pod tym hasłem, nagrywali bowiem dla BBC najsłynniejsi wykonawcy swojego czasu, począwszy od The Beatles, The Rolling Stones, no a skończywszy na tych, którzy dzisiaj są także znaczącymi wykonawcami muzyki popularnej. The Pretty Things zostali uwiecznieni na wielopłytowym albumie zatytułowanym właśnie Live at the BBC i nietypowość tego właśnie albumu polega na tym, że zawiera on nie tylko nagrania z początkowego okresu grupy Pretty Things, ale także z tego bardziej współczesnego, prawie że doprowadzono to wszystko do teraźniejszości, bo do 2018 roku. A to wszystko dlatego, że The Pretty Things, choć mieli okresy przerw w swojej działalności, to w zasadzie do 15 maja 2020 roku prowadzili działalność nagraniową i koncertową. A ta data, 15 maja, to data śmierci Phila Maya, wokalisty i frontmana tego zespołu. I dlatego też zdecydowałem się, żeby oddać znaczną część anteny nowalijek spod baobabu właśnie na nagrania The Pretty Things z BBC. Rozpoczęliśmy od Big Boss Man, to był rok 1964, a teraz zrobimy sobie taki bloczek od 1964 roku aż

do 2018. Kolejno posłuchamy dwóch nagrań z 1964 roku i będą to słynne przeboje The Pretty Things, czyli Don't Bring Me Down i Roadrunner. Potem połowa lat 70. Z tego czasu The Pretty Things wykonają Route 66 i na koniec wreszcie z 17 lipca 2018 roku The Pretty Things wykonają słynny numer Williego Dixona, Can't Judge a Book by Looking at the Cover. The Pretty Things.

dalszym ciągu tego wydania Nowalijek spod Baobabu będziemy już mieli do czynienia wyłącznie z nowymi nagraniami, które nie mają żadnego historycznego, archiwalnego charakteru. Zacznijmy od Johna Hayata, którego album zatytułowany Leftover Feelings już w pewnych fragmentach był wcześniej prezentowany w audycjach Radia Baobab, no ale w końcu maja 2021 roku cały album został wreszcie udostępniony wszystkim fanom, no i z tej okazji John Hayat wykona Mississippi Phone Booth.

John Hyatt to czysta Amerykana, bo choć niektórzy uważają, że on jest trochę country, inni uważają, że on jest trochę bluesowy, inni, że po prostu to jest świetny wokalista i tekściarz, który ma bardzo własny kierunek. A teraz przejdziemy do wykonawczyni, która no, jest wprawdzie kwalifikowana w przegródce country, ale swoim poprzednim albumem, wydanym w 2017 roku, Shannon McNally podkreśliła swoje korzenie irlandzkie. Zatytułowała tę płytę Black Irish. No i to był taki dowód, że muzyka country, o czym wszyscy przecież wiemy, ma znaczne w sobie elementy ludowej muzyki irlandzkiej. No tym razem nie ma już nawiązań do Irlandii, są natomiast nawiązania bezpośrednio do najlepszej klasyki muzyki country, czyli do kompozycji Waylona Jenningsa. Shannon McNally zdecydowała się nagrać album zatytułowany The Waylon Sessions. No i właśnie z tej płytki teraz dwa nagrania. Pierwsze, w którym towarzyszy Shannon Rodney Crowell, tytuł I Ain't Living Long Like This i potem jeszcze I'm a Rambling Man. Oto Shannon McNally w repertuarze Waylona Jenningsa.

Pohałasujmy teraz troszkę, ale radośnie i southern rockowo. Blackberry Smoke. Wiem, że ma w naszym kraju wielu fanów i zwolenników. To też dwa nagrania z nowej płyty zatytułowanej You Hear Georgia z całą pewnością przyniosą dużą radość wszystkim tym, którzy lubią takie bardzo ostre, rockowe, ale z południa Stanów Zjednoczonych granie. Ten album nosi tytuł, jak już mówiłem, Hear Georgia i zaczniemy od nagrania tytułowego, w którym z łatwością wszyscy doszukamy się nawiązań do charakterystycznego dla południa Stanów Zjednoczonych akcentu i wymowy. A dodatkowo jeszcze dołożę do tego bonusik w postaci kolejnego nagrania z tego albumu, a ten bonusik polega na tym, że uczestniczy w nagraniach Warren Haynes. A więc Blackberry Smoke z Warrenem wykonają All Rise Again.

Brzmią trochę tak, jakby też byli Southern Rockowym zespołem z południa Stanów Zjednoczonych, ale to są Australijczycy. The Blind Pilots zaprezentują się w utworze zatytułowanym Probably Think of You, a ten ich album z 2021 roku nosi tytuł All Kinds of Crazy.

A teraz mamy krajową nowalijkę, o której pewnie jeszcze będę wspominał w innych audycjach Radia Baobab, a także pewnie i w Nowym Świecie, gdzie być może uda się porozmawiać bezpośrednio z głównym bohaterem tej płyty, czyli z Markiem Makaronem Motyką. Tym razem Marek Makaron nie pisze się tak jak zazwyczaj, czyli ten makaron tak jak na opakowaniu od zwykłych kluchów, tylko Makaron. No tak jak McCartney czy podobne nazwiska o szkockim pochodzeniu. A to dlatego, że cała płyta Marka Motyki w warstwie tekstowej jest oparta na poezji szkockiego barda Roberta Burnsa, którego teksty przełożył na język śląski pan Mirosław Syniawa, poeta śląski. Zauroczony przesłaniem poezji Burnsa doszedł do wniosku, że to przesłanie jest tak dobrze współgrające z rozumieniem poezji życia przez Ślązaków, że postanowił znaczną część twórczości Roberta Burnsa przełożyć na śląski. No a z tej jego twórczości Marek Makaron wspólnie z przyjaciółmi, czyli z Tomaszem Bieńkiem i Jackiem Raciborskim, zrealizowali płytę zawierającą 11 nagrań. To tyle na razie, bo będę rozwijał ten temat w różnych audycjach późniejszych Radia Baobab. A teraz zapraszam do wysłuchania dwóch śląskich wersji poezji Burnsa. Kontent z małego, rod jak mi przybydzie i ta moja ślubno pierie mnie. Marek Makaron Motyka, śpiew i gitara, Tomasz Bieniek, gitara i stompbox i Jacek Raciborski, gitara basowa i mandolina.

0: Kolejna nowalijka, czyli album, nosi tytuł Surrender i firmuje tę płytę Clarence Spady. To już nie najmłodszy bluesista ze Stanów Zjednoczonych, urodzony w New Jersey, ale brzmiący tak, jakby wszyscy jego przodkowie i on sam urodził się w Delcie. Niedawno ukończył 60 lat, miewał drobne sukcesy w postaci nominacji do Blues Music Awards, no a w 2021 roku ukazał się jego album zatytułowany właśnie Surrender i z tej płytki wybrałem takiego bluesa. Tytuł zresztą bardzo, bardzo bluesowy. Down Home Blues, Clarence Spady.
1: Shorty, you can roll the tape. Ain't nobody saw him because he's supposed to be, man. Where's that meat at, man? The grill is all hot. Hey, you're laughing time, but I'm hungry.
2: I'm hungry.
1: Yeah. Nobody's acting like they hungry.
2: Tofurkey ribs?
1: What happened?
2: Tofurkey?
1: No, I thought you were supposed to call him. Come on, man.
2: I don't know.
1: Barry in the cut laughing.

I zakończymy to spotkanie z Nowalijkami nagraniem klasyka ballady bluesowej, czyli Guya Davisa, którego album Be Ready When I Call You ukazał się w maju 2021 roku. Wsiądziemy wspólnie z Guyem Davisem do pociągu i odjedziemy ze stacji Nowalijek.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Sygnał taki, do którego wszyscy się przyzwyczailiśmy. I ja, mówiący te słowa, Jan Chojnacki, i zapewne stałe słuchaczki, stali słuchacze Radia Baobab i Bielszego odcienia bluesa. Ale nietypowa będzie już zawartość tego wydania, tej audycji, i będzie to coś na kształt super hitów wszechczasów. Oczywiście wyjaśnię, w czym rzecz, ale zanim to wyjaśnienie nastąpi, chciałbym, żebyśmy wspólnie wysłuchali jednego z wielkich przebojów wszechczasów, który wprowadził do obiegu Ben i King, a utwór ten i nagranie nosi tytuł Stand By Me.
3: This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Ta wersja Stand By Me powstała w 2008 roku i powstała dzięki uczestnictwu w nagraniu, czy też w nagraniach, a dlaczego w nagraniach, to się zaraz okaże, następujących wykonawców. Roger Ridley, no, postać mało znana, no bo wówczas był on absolutnie szerzej nieznanym ulicznym muzykiem z Los Angeles. Dalej na harmonijce ustnej Grandpa Elliot. To z kolei już bardziej znana postać z kręgu nowoorleańskiego bluesa. Kolejnym wokalistą był Clarence Becker, urodzony na Surinamie, wokalista bazujący na co dzień w Holandii. Kolejny wokalista i gitarzysta jednocześnie, Mermans Mosengo, pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga. Kolejny artysta to Francesco Lutti, znakomity włoski gitarzysta i trochę perkusista. Żeński głos Titi Tsira z Republiki Południowej Afryki i Rajesh Vaidya, Hindus grający na hinduskim instrumencie zwanym wina. Nagranie powstało w wielu miejscach na świecie i zostało zmontowane, by przekazać światu pewną wielką i piękną ideę. A ta idea, proszę Państwa, nazywa się Playing for Change, czyli muzyka, która łączy świat. To taki wyjątkowy projekt muzyczny, który narodził się z idei mówiącej, że muzyka ma moc łączenia ludzi ponad wszelkimi granicami geograficznymi, kulturowymi i społecznymi. Playing for Change to inicjatywa producentów filmowych i muzycznych Marka Johnsona i Whitneya Krenke, która zrodziła się w 2002 roku i właśnie nagranie Stand By Me stało się początkiem tego, co przerodziło się w trwający ponad 20 lat cykl nagrań mających na celu wspomaganie charytatywnej organizacji Playing for Change Foundation. To jest organizacja, której celem jest tworzenie szkół muzycznych, edukacja młodzieży i wspieranie lokalnych społeczności poprzez muzykę. Przez te 20 parę lat fundacja założyła ponad 50 programów edukacyjnych w 16 krajach, pomagając prawie 40 tysiącom dzieci na całym świecie uczyć się muzyki. Oczywiście to wszystko było możliwe dzięki temu, że w tej akcji zaczęli uczestniczyć wielcy muzycy tego współczesnego świata i właśnie w tej audycji chciałbym przedstawić kilkanaście nagrań wywodzących się z serii Playing for Change, bo odnalazłem tam absolutne perły, a może nawet diamenty nagrań, które odświeżyły moją muzyczną pamięć. A wszystko to stało się wtedy, kiedy w lutym 2025 roku usłyszałem nową wersję słynnego przeboju Steve'a Millera Fly Like an Eagle, właśnie zrealizowaną dla Playing for Change. I od tej właśnie wersji Fly Like an Eagle rozpoczniemy tę prezentację.

Poza samym Steve'em Millerem usłyszeliśmy w tym nagraniu także Ivana Neville'a, a z tych mniej znanych artystów wspomnianego wcześniej Mermansa Morengo z Republiki Demokratycznej Kongo, który śpiewał, a na gitarze towarzyszył mu także jego rodak Jason Tamba. Jak już na wstępie wspominałem, ta audycja będzie miała charakter greatest hits wszechczasów. No bo czyż nie jest jednym z takich hitów wszechczasów wspaniała kompozycja Memphis Mini Wendell Levy i Breaks, którą potem tłoczyli do swojego repertuaru muzycy Led Zeppelin. Do katalogu Playing for Change dołączył z tą piosenką jako przedstawiciel Led Zeppelin John Paul Jones, a obok niego w tym nagraniu zaistnieli także znana Państwu doskonale Susan Tedeschi, także amerykański perkusista Stephen Perkins oraz wokalistka z Nowej Zelandii Mirangi.

Wśród tych utworów, które zainteresowały wykonawców składających się na grono Playing for Change, znalazła się także stara pieśń gospelowa zatytułowana Down by the Riverside. Tutaj mamy do czynienia z klasyką klasyki, czyli z udziałem Preservation Hall Jazz Band z Nowego Orleanu, no a także z naszym dobrym znajomym z różnych przedsięwzięć muzycznych i charytatywnych, czyli Cab Moe. No a poza nimi są także Titi Tsira, wokalistka z Republiki Południowej Afryki, a także Jamie Oldacker, nieżyjący już słynny perkusista, który towarzyszył Ericowi Claptonowi w nagraniach i w koncertach w drugiej połowie lat 70. I'm gonna live.

0: Jednym z częstych uczestników akcji nagraniowych Playing for Change był Robbie Robertson. Oto w jego wykonaniu jego własny klasyk, czyli utwór zatytułowany The Wait. Wspomaga go w tym nagraniu Ringo Starr, no a także Lucas Nelson na gitarze i na wokalu oraz nasze dobre znajome z tego cyklu, czyli duet Larkin Poe.
1: What keys are in, Robbie? F demented.

Kiedy w 2024 roku umarł Robbie Robertson, artyści, którzy byli wcześniej związani z cyklem Playing for Change, postanowili oddać mu hołd specjalnie zorganizowaną sesją nagraniową, której przewodził włoski gitarzysta Roberto Luti. Roberto Luti wraz ze swoimi przyjaciółmi postanowili zagrać w hołdzie dla Robiego Robertsona Knocking on Heaven's Door Dylana. Poza Roberto wzięli w tym nagraniu udział Roslyn Williams z Jamajki, Twan Guerrero, gitarzysta hiszpański, i argentyński gitarzysta Nico Berechiartua.

0: Thank you.
1: Jeszcze raz zatrzymujemy się przy twórczości Boba Dylana, ale oczywiście przy utworze, którego nagranie jest poświęcone akcji Playing for Change. Tutaj mamy mnóstwo znajomych naszego bluesowego cyklu. W roli głównej Warren Haynes, obok niego znakomity harmonikarz Billy Branch i dwaj przedstawiciele nowoorlańskiego pulsu, czyli Ivan Neville i Cyril Neville. A do tego jeszcze śpiewająca Jamajka Sherrietta Lewis. All Along the Watchtower.

Kolejny numer z tej listy hitów wszechczasów to Gimme Shelter Stonesów. Tym razem w roli głównej zaprezentował się tutaj Taj Mahal, któremu towarzyszy na gitarze Vashti Jackson z południa Stanów Zjednoczonych, Baseku Kouyaté z Mali na afrykańskim instrumencie strunowym, no i już prezentowana wcześniej wokalistka z Republiki Południowej Afryki Titi Tsira.

No jeszcze jeden wielki hit Stonesów, czyli Honky Tonk Women. Powraca tutaj Keb Mo, tym razem z towarzyszeniem The California Fitwarmers. To jest zespół uliczny z Los Angeles, którego muzyka mogła uzyskać dzięki Keb Mo dużo szerszy zasięg właśnie poprzez prezentację w cyklu Playing for Change. Oto zupełnie nowa akustyczna wersja Honky Tonk Women w roli głównej Keb Mo.

prezentowaliśmy już numery Stonesów, no a teraz będzie przedstawiciel The Rolling Stones, bo w roli głównej w tym nagraniu występuje Keith Richards. To jeden z największych hymnów Boba Marleya, zatytułowanej Get Up, Stand Up. Ponownie słyszymy w tym nagraniu Keb Moore i Roberto Luthiego.

No i teraz spostrzegłem, że ta audycja będzie znacznie dłuższa niż zazwyczaj. Nie godzina, ale przynajmniej godzina i 30 minut, a może i więcej. Więc tych z Państwa, którzy są przyzwyczajeni do godziny, to teraz pożegnam, a obiecuję, że część drugą, która teraz będzie wyemitowana, w następnych tygodniach przedstawię jako oddzielną, rozbudowaną audycję. A skoro już zahaczyliśmy o klimaty reggae, to jeszcze jeden utwór z tego właśnie cyklu. No Woman, No Cry. Sukcesja pokoleniowa, czyli w tym nagraniu usłyszymy Stevena Marleya, no ale w roli głównej niespodziewanie zaprezentuje się Gilberto Gil, czyli klasyk brazylijski. Mamy też w tym nagraniu kolejną przedstawicielkę Jamajki, czyli panią Marlon Williams. No Woman, No Cry.

Warren Haynes dwukrotnie brał udział w nagraniach do akcji Playing for Change, a my usłyszymy wersję jego sztandarowego, można powiedzieć, utworu, czyli Soulshine. Warrenowi towarzyszyć będą m.in. wokalistka jamajska Roslyn Williams, perkusista nowojorski Peter Benetta i na harfie Paragwajczyk Juan Carlos Portillo.

Biko, ten hołd dla południowoafrykańskiego działacza Steve'a Biko to niewątpliwie jeden z najważniejszych wkładów Petera Gabriela do współczesnej muzyki. Ten utwór trafił też do biblioteki zestawu Playing for Change. Usłyszymy w nim samego twórcę, czyli Petera Gabriela, a dodatkowo jeszcze a towarzyszyć mu będą Angélique Kidjo i Michel Ndegocello.

Choć wszystkie wcześniej prezentowane nagrania mają w sobie bluesowe korzenie, to niewątpliwie to będzie bluesem bluesem w tym zestawie, bo to jest utwór Skin Deep z repertuaru Buddy'ego Guya, którego też usłyszymy w tej wersji. Obok niego Tom Morello, Billy Branch, Kristone Kingfish Ingram i Ivan Neville.

Myślę, że śmiało można zaliczyć do zestawu superhitów wszechczasów utwór z repertuaru The Doobie Brothers, Listen to the Music. No, już sam tytuł nadaje temu utworowi ponadczasowe znaczenie, a przecież jest to też wspaniała melodia uzupełniona pięknym przekazem tekstowym. Doobie Brothers powrócili do oryginału swojego wielkiego przeboju w latach 20. XXI stulecia i nagrali ten utwór ponownie dla akcji Playing for Change. Towarzyszyli im m.in. japoński gitarzysta Char oraz francuski saksofonista Mathieu Upitre. Listen to the music.

Zdarzają się też w Playing for Change nagrania, w których w zasadzie nie ma jakichś wielkich gwiazd. Do nich należy też słynna kompozycja Stevie'ego Wondera Higher Ground. Tutaj myślę najbardziej znaną postacią jest basista Reggie McBride, który kiedyś z Stevie Wonderem grywał i grywał prawie ze wszystkimi wielkimi tego muzycznego świata na przełomie stuleci. Poza nim usłyszymy japońskiego artystę Hiromitsu Agatsuma, który gra na japońskim tradycyjnym instrumencie shamisen, na równie tradycyjnym senegalskim instrumencie kalabas gra Mamadou Sarr, a na gitarze elektrycznej towarzyszy im także malijczyk Ibrahim Ag Al-Habib. Higher Ground.

ten zestaw hitów wszechczasów zrealizowanych dla akcji Playing for Change zakończymy ikoną muzyki XX i XXI wieku, czyli Imagine Johna Lennona. I znowu nie mamy tutaj niezwykle znanych postaci. Gitarzystą i wokalistą jest izraelski muzyk Dawid Broza, a wśród towarzyszących mu artystów znajdujemy Paragwajczyka grającego na harfie Juana Carlosa Portillo, gitarzystę z Zimbabwe Luisa Mbalanga i kolejny głos z Kuby to Tula. Słuchali Państwo nagrań związanych z piękną, ważną i godną wspierania akcją Playing for Change. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Wielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki wita słuchaczki i słuchaczy w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa w imieniu własnym, a także w imieniu autora zestawu muzycznego naszego spotkania, którym jest zasłużony patron pierwszego odcienia bluesa, pan Andrzej Marchewicz.

Fanfary dla patrona. Nie po raz pierwszy już złożył swoje propozycje repertuarowe na całą audycję. Tym razem złożył aż 14 propozycji nagrań, co sprawiłoby, że nasza audycja mogłaby trwać ponad wszelkie limity czasowe. W związku z tym musiałem dokonać pewnych cięć, jeśli chodzi o zestaw nagrań. W sumie będzie ich 11 i każde będzie należało do innego wykonawcy. Pan Andrzej Marchewicz napisał krótką introdukcję do swojego zestawu, która brzmi: odpowiadając na pana, czyli moje prośby, zdecydowałem się po raz kolejny na przedstawienie propozycji audycji. Roboczo nazwałem ją Zapomniani w Baobabie, rzadko prezentowani. Panie Andrzeju, cóż to znaczy rzadko prezentowani? Na przestrzeni 50 lat, bo przecież przez pół wieku już pierwszy odcień Dusa gości na tej czy tamtej antenie. Czy zaprezentowanie któregoś z artystów 5 czy 10 razy to jest rzadko? No tutaj nie potrafię tego ocenić. Zapomniany to jest artysta, o którym się nie mówi. A ja dokonam tutaj historycznego zaświadczenia, że artyści, których pan proponuje, bywali i będą pewnie też przedmiotem uwagi pierwszego odcienia bluesa. Otóż pan Andrzej zaczyna od Tinsleya Ellisa. Jak można powiedzieć, że on jest zapomniany czy rzadko prezentowany, skoro przejrzałem sobie moje archiwum i okazało się, że niemal wszystkie jego płyty były w drobnych czy większych fragmentach prezentowane w tej audycji, a dodatkowo w 2018 roku Tinsley Ellis był bohaterem całego wieczoru pierwszego odcienia bluesa i to w sposób live, czyli na żywo, bo opowiadał wprost z katowickiego hotelu na żywo o swojej twórczości, co świadczyć chyba musi o tym, że to nie jest artysta, którego pomijaliśmy. Pan Andrzej zaproponował dwa nagrania Tinsleya Ellisa. No, ze względów czasowych, o których już wcześniej mówiłem, prezentujemy tylko jedno, które fantastycznie nadaje się chyba na początek audycji, bo nosi ono tytuł Peace and Love, Tinsley Ellis.

Przez chwilę miałem wrażenie, że kryterium, którym kierował się pan Andrzej Marchewicz, proponując zestaw nagrań do tego wydania pierwszego odcienia bluesa, może być udział artystów w festiwalu Rawa Blues. No bo Tinsley Ellis, o czym przed chwilą już mówiłem, na Rawie Blues był. Był również Magic Slim ze swoimi The Teardrops. To był rok 1997, a jego nagranie też proponuje pan Andrzej. Z Magic Slimem jest związana taka anegdotyczna sytuacja, o której przypominamy sobie z organizatorami festiwalu od czasu do czasu, bowiem Magic Slim nie przyleciał z całym zespołem, tylko miał przylecieć oddzielnie innym samolotem, ale, proszę Państwa, zaspał i spóźnił się na odlot z Chicago, w związku z czym dokonano jakichś cudów rezerwacyjnych i udało się go sprowadzić do Polski inną kombinacją połączeń, no ale też trzeba było wysłać do Warszawy kogoś, żeby odebrać go indywidualnie z lotniska. Ktoś z organizatorów miał pod ręką znajomego, który właśnie skończył szychtę w kopalni, miał wolny samochód i powiedział, że on w zasadzie z synem mogą pojechać do Warszawy i odebrać Magic Slima. Był pewien niepokój, ponieważ ani tata, ani synek nie władali językiem angielskim, ale dziarsko wsiedli do samochodu, pojechali do Warszawy i o czasie, niemal tuż przed koncertem, udało się przywieźć Morrisa Holta, bo to jest prawdziwe imię i nazwisko Magica Slima, do Spotka. A jak wam się udało zlokalizować artystę i dogadać się z nim tak, by go dowieźć na czas? Ła, chłopie, to prosta sprawa. Staliśmy na lotnisku i patrzyliśmy, czy jakiś czorny wychodzi. Wyszedł czorny, my do niego podchodzimy i

Kolejny artysta, który występował na Rawie Blues, chociaż nie jako solista, tylko jako gitarzysta Roda Piazzy, to Kirk Fletcher, który pojawił się tam w 2009 roku. Potem także uczestniczył w słynnym Jam Session w katowickim hotelu. Pan Andrzej zaproponował nagranie Kirka Fletchera z albumu Shades of Blue. A ja pomyślałem sobie, że właśnie teraz, latem 2025 roku, skoro ukazała się nowa płyta Kirka Fletchera zatytułowana Keep on Pushing, no to może właśnie warto zaproponować utwór z tej płyty. Tytuł, który proponował pan Andrzej, brzmi Blues for Bubu. A ja z nowej płyty Kirka Fletchera proponuję Blues for Robert Nighthawk.

Kolejna propozycja pana Andrzeja wzbudza pewne moje wątpliwości. Niezwiązane z samą artystką, z wykonawczynią, bo jest nią Deborah Coleman, z którą miałem kilkakrotnie do czynienia, ale z uwagą pana Andrzeja, że miał szczęście słyszeć ją i utwór, który zaproponował na Suwałki Blues Festival. Więc ja z Suwałki Blues Festival jestem związany od samego początku i dosyć precyzyjnie pamiętam, kto występował na tym festiwalu. Jakoś Deborah Coleman nie mogę sobie przypomnieć, natomiast z całą pewnością występowała w 2004 roku na Rawa Blues Festival, a w 2009 roku wystąpiła na żywo w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Jej koncert z Myśliwieckiej był transmitowany na żywo dla słuchaczek i słuchaczy i oto fragment tego właśnie koncertu Deborah Coleman z 2009 roku, Heaven's Got the Blues.

żywej, prawdziwej muzyki dziś grała dla Państwa Deborah Coleman. Koncert zrealizowali i przygotowali Wojciech Przybylski, Tomasz Butkiewicz, Zofia Sylwin, mówił do Państwa przez radio Jan Chojnacki. Panie i Panowie, raz jeszcze Deborah Coleman.

0: Deborah Coleman. Deborah Coleman.
1: Następne nagranie już pozbawia mnie wątpliwości tyczących konceptu pana Andrzeja, że z całą pewnością nie jest to koncept związany z uczestnictwem artystów, których nagrania proponuje festiwalu Rawa Blues, bo następna historyczna para wykonawców to Pinto Perkins i Willie Big Eye Smith, których nagranie z albumu Joint at the Hip teraz państwo usłyszą, a nosi ono tytuł You'd Better Slow Down.

Smoking Joe Kubek występował na polskich estradach, ale na ile pamiętam, a dobrze chyba pamiętam, na Rawie Blues go nie było. Ja go widziałem i słyszałem na Jimmy Way Festival, a być może pan Andrzej też bywał w Ostrowie Wielkopolskim. Posłuchajmy nagrania It's the Last Thing to Do, Smoking Joe Kubek i Benoit King.

Docieram teraz do artysty, co do którego rzeczywiście może pan Andrzej ma rację, że z rzadka jest prezentowany w pierwszym odcieniu bluesa. Tak dokładnie nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że może dlatego, że ja Sissick Steve'a, bo o nim właśnie mowa, mogę słuchać tylko w krótkich przekazach, bowiem całe płyty jego wydają mi się dosyć nużące, stąd też i z rzadka przekładam tę moją opinię na sytuacje antenowe. No ale dzięki panu Andrzejowi Sissick Steve wraca na antenę pierwszego odcienia bluesa z nagraniem Young Blood.

Jedynym wykonawcą nieamerykańskim w tym zestawie, który proponuje nasz patron Andrzej Marchewicz, jest brytyjska formacja King King, która objawi się w tym właśnie zestawie w nagraniu You Stop the Rain z płyty Reaching for the Light.

Eddie C. Campbell, zasłużony, no niestety nieżyjący już chicagowski twórca bluesa, zaprezentuje się w nagraniu Boomerang. To jest utwór pochodzący z albumu Spider Eating Preacher z 2012 roku, albumu, który ma swojego rodzaju rodzinny charakter, bowiem poza samym Eddiem w nagraniach brała udział jego partnerka grająca na basie. W jednym czy w dwóch nagraniach pojawił się jego syn grający na skrzypcach. No a dodatkowo w nagraniach uczestniczył jego chrześniak, czyli też znakomity bluesman chicagowski Lurie Bell. Oto Eddie C. Campbell w nagraniu Boomerang.

Obecność Charlie'ego Musselwhite'a w zestawie zaproponowanym przez naszego patrona, pana Andrzeja Marchewicza, no nie dziwi, bo niewątpliwie Charlie Musselwhite jest jednym z ojców założycieli naszej bluesowej świadomości, więc niech jego nagrania jak najczęściej pojawiają się w bluesowych audycjach, także w Bielszym Odcieniu Bluesa. Album z 2004 roku, Sanctuary, i nagranie My Road Lies in Darkness, Charlie Musselwhite.

I ten zestaw bielszego odcienia bluesa zaproponowany przez naszego patrona Andrzeja Marchewicza kończymy nagraniem Mike'a Zito, który no, jest, można powiedzieć, nawet częstym dosyć gościem w różnych konfiguracjach na polskich scenach i festiwalach. Dwukrotnie grał na festiwalu Rawa Blues, no a w bielszym odcieniu bluesa pojawia się tak często, jak tylko objawia się jego nowa płyta. Na zakończenie tego wydania posłuchamy go w nagraniu Life is Hard, tytułowym z albumu, który ukazał się w 2024 roku. Namawiając Państwa do podobnej aktywności, jaką wykazuje się nasz patron Andrzej Marchewicz, zachęcam do przysyłania swoich propozycji muzycznych najchętniej z większym lub mniejszym komentarzem od autorskim, tak żeby troszkę i mnie ulżyć w mojej komentatorskiej powinności. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: jikata.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesu sumunyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekete munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesu sumunyo.
2: Amesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aya.
1: Nyawe.
3: Nowaliki spod baobabu. Lato jak to lato. Dobiega końca, także to lato 2020 roku. I nic się tutaj nie da zrobić, ale dzięki muzyczce można jakoś przetrwać i taką nieprzyjemną okoliczność. Na koniec lata 2020 roku moja ulubiona wokalistka Rhiannon Giddens zaprezentowała nowy singiel. Nosi on tytuł Don't Call Me Names. Nie wiem nawet, czy będzie to część przyszłej jej dużej płyty, czy też po prostu owoc jakiegoś późnoletniego przemyślenia, ale jak zawsze zresztą u Rhiannon Giddens, to jest bardzo piękna piosenka.

Rhiannon Giddens zaśpiewała Don't Call Me Names. Kolejna nowalijka, też z końca lata 2020 roku, to nowe nagranie Chrisa Stapletona. Tu już wiadomo, że to jest zapowiedź nowego albumu. Nowy album będzie nosił tytuł Starting Over i oto Chris Stapleton oferuje nam tytułowe nagranie z tej płyty. Starting Over.

Teraz będzie debiut i chyba to będzie debiut we wszystkich moich audycjach, jakie kiedykolwiek prowadziłem, bowiem wystąpi Orville Peck. Orville Peck jest Kanadyjczykiem i podobno to, co gra i to, co śpiewa, to jest pogranicze muzyki country, ale ono jest bardzo, bardzo indywidualnym podejściem do tego gatunku. Momentami głos Orville'a Pecka przypomina głos Elvisa, ale tylko momentami, bo on dodaje do tego własną niezależność, niedookreślenie, także w głosie i także w tym, co gra. Podobno w Kanadzie bardzo popularny, miał tam kanadyjskie Grammys i sława jego sięgnęła także Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo oto sama Shania Twain wystąpi w duecie z Orville'em Peckiem i zaśpiewają utwór Legends Never Die. To jest część takiej epki, która ukaże się na przełomie sierpnia i września 2020 roku. No a do tego jeszcze dołączymy bardzo a propos piosenkę, bo zatytułowaną Summertime. To nie będzie gershwinowskie Summertime, tylko Summertime Orville'a Pecka. No więc Orville Peck, raz Shania Twain, a potem już samodzielnie.

Mam wrażenie, że kolejni wykonawcy, czyli Avid Brothers, to także debiutanci w moich audycjach. Pochodzą z północnej Karoliny i są kwalifikowani do gatunku folk rock, ale właśnie to jest ten przypadek folk rocka, w którym nie ma pełnej jednoznaczności i od czasu do czasu trafi się i jakiś bluegrass, i troszkę rocka, i troszkę bluesa, czyli generalnie wszystko to, co ja bardzo lubię i dlatego Avid Brothers wreszcie zadebiutują w Nowalijkach. W lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany The Third Gleam. No i tutaj bracia, bo są rzeczywiście braćmi, czyli Scott i Seth. Obaj śpiewają, obaj grają na różnych instrumentach. Wraz z towarzyszącymi im muzykami, tam wśród nich też jest jakaś ich kuzynka, a może nawet i siostra, bo też ma Avid w nazwisku. Bonnie Avid Rini, która będzie grała na fortepianie. Wykonają dwa nagrania z tego albumu. Prison to Heaven i Victory. The Avid Brothers.

Kilka nagrań z tego albumu już prezentowałem w audycjach Radia Baobab, a chodzi o album Bless Your Heart, czyli nową płytę grupy The Allman Betts Band. To już jest bardzo samodzielna płyta. Oczywiście i brzmienie głosu, zwłaszcza młodego Betsa i zaśpiewy gitar, wszystko to przywołuje troszkę wspomnienie The Allman Brothers Band, natomiast jeśli chodzi o repertuar tej płyty, to już jest zupełnie samodzielna rzecz. Większość nagrań skomponowanych przez Devona Allmana i Dwayna Betsa, też we współpracy ze Stolem Vaughanem, który stale współpracuje z tą orkiestrą. Trzy nagrania proponuję z tego albumu: Carolina Song, King Crawler i Much Obliged. The Allman Betts Band.

jednym z największych błysków fonograficznych końca lata 2020 roku będzie niewątpliwie, przynajmniej z mojego punktu słyszenia, nowa płyta Betty LaVette zatytułowana Blackbirds. Betty jest przekonana, że piosenka Lennona i McCartneya Blackbird to jest pieśń dedykowana czarnym kobietom, bo jak sama tłumaczy, w Wielkiej Brytanii mężczyźni zwracają się do swoich kochanych kobiet bird, my bird. No więc blackbirds muszą być czarnymi kobietami. Cała zresztą płyta jest poświęcona czarnym kobietom amerykańskiej muzyki, bo większość nagrań pomieszczonych na albumie Blackbirds to nowe wersje dosyć czasami wiekowych już pieśni wykonywanych przez poprzedniczki Betty LaVette, jak chociażby Nina Simone, czy Billie Holiday, czy Sarah Vaughan. Z tego albumu wybrałem dzisiaj trzy nagrania, tytułowe Blackbird, potem Book of Lies i Strange Fruit z repertuaru Billie Holiday. Betty LaVette.

I am awake for this moment to be free.

have waited and waited and waited for this moment to be free.

Każda nowa płyta tego wykonawcy napawa mnie lekkim lękiem, bo bywały swego rodzaju zdrady, że tak powiem, w trakcie jego kariery, a wydał tych płyt chyba ze 40, jeżeli nie z 50. Mówię o zespole Savoy Brown, no a przede wszystkim o jego liderze, czyli o Kimie Simmonsie. Kim Simmons tym razem zdaje się być w dobrej formie i ta płyta, a nosi ona tytuł Ain't Done Yet, bardzo mi się podoba. A żeby Państwa przekonać też do tego, dwa nagrania z tego albumu. Tytułowe Ain't Done Yet i dynamiczne Jaguar Car.

curtain call. Tak właśnie na zakończenie, bo spuszczamy już kurtynę w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: There is only one fantastic Negrito in the world, and you are listening to Radio Baoba.
1: Bielszy odcień bluesa. Bielszy odcień bluesa tym razem zanurzy się w historię bluesa chicagowskiego. Jak głęboko i jak szeroko, o tym za chwilę będzie powiedziane więcej. A teraz proszę posłuchać nagrania, które nosi tytuł It's My Time. Jego wykonawcami są w roli głównej Joanna Connor jako wiodąca gitarzystka i wokalistka oraz Joe Bonamassa jako towarzyszący jej gitarzysta i współproducent płyty zatytułowanej 4801 South Indiana Avenue.
2: I never listened. I had a mission.

Dla nici przewodniej muzycznej tego wydania pierwszego odcienia bluesa nie jest istotne tak naprawdę, że to była Joanna Connor i Joe Bonamassa, ani że ten utwór nosił tytuł It's My Time, ale istotne jest to, że tytuł albumu, z którego zaczerpnęliśmy to nagranie, brzmi 4801 South Indiana Avenue. Bowiem to jest adres miejsca, które nazwać można pierwszym chicagowskim nocnym uniwersytetem bluesa. Mam w tej sprawie wyjaśnienie muzyczne. Proszę posłuchać utworu, który nosi tytuł Midnight at Teresa's Lounge.

Midnight at Teresa's Lounge, czyli północ w lokalu Teresy, wykonał niezwykły zespół nieistniejących muzyków i nieistniejących instrumentów o nazwie Chillbrew Collective. No to jest niestety coś takiego, co wymyślają specjaliści od AI i posłużyłem się tym utworem tylko dlatego, bo nie ma chyba w historii bluesowej fonografii innego nagrania, które by próbowało oddać atmosferę miejsca, o którym dzisiaj będę mówił, a z którego dzisiaj będziemy słuchać muzyki. Teresa's Lounge to miejsce, w którym od 1949 roku rozbrzmiewała chicagowska bluesowa muzyka. Jej właścicielką była pani Teresa McLaurin Needham, urodzona w 1912 roku w Meridian w stanie Mississippi. Podobnie jak wielu mieszkańców tego rejonu z Ameryki, przeniosła się do przemysłowego Chicago, no i właśnie w grudniu 1949 roku postanowiła otworzyć lokal. Ten lokal, który nosił nazwę Lounge, a Lounge, no to tak jak Państwo może wiedzą, nie ma jednoznacznego przekładu na język polski, ale zwykło się mówić na przykład Airport Lounge, czyli salonik na lotnisku. To takie miejsce, gdzie można usiąść, zrelaksować się, napić się, coś zjeść. I zazwyczaj ma się wrażenie, że jest to coś dosyć eleganckiego. Natomiast Teresa's Lounge to był niewielki lokal w piwnicy przy 4801 South Indiana Avenue. Schodziło się do tej piwnicy po betonowych schodach. No a na niskim suficie były odkryte rury nad barem, jak wspominają bywalcy, przez cały rok wisiały lampki choinkowe, instalacja wodna działała lub nie działała, ale ważne było to, że na wyciągnięcie ręki, czy raczej na tuż przy twoim uchu grali twoi ukochani bluesowi muzycy. Historia tego miejsca trwała aż do lat 80., kiedy to pani Teresa nie zdołała przedłużyć umowy wynajmu. No i w ten sposób skończył się niewątpliwie czas, który wpłynął na kształt współczesnej muzyki bluesowej w sposób absolutnie niezwykły. Są jeszcze wśród żywych muzycy, którzy wracają wspomnieniami do tego właśnie miejsca i do tego czasu. W 2026 roku John Primer, chicagowski gitarzysta i wokalista, postanowił nagrać album zatytułowany John Primer and Friends – Tribute to Teresa's Lounge. W ten sposób John Primer ze swoimi kolegami pokłonił się temu niezwykłemu miejscu i jego tradycji. Będziemy dziś słuchać fragmentów tej płyty, a także obszernego fragmentu jedynego albumu, który został w sposób live zarejestrowany właśnie w tym miejscu. Ale zaczynamy od Johna Primera, na którego płycie znalazł się utwór Little by Little. W przeszłości był jednym z takich sztandarowych numerów wykonywanych przez zespół Juniora Wellsa. I często bywało tak, że właśnie tym nagraniem Junior Wells z kolegami rozpoczynali wieczór w Teresa Lounge.

Do nagrania płyty w hołdzie Teresa Lounge John Primer zaprosił kilku artystów, którym też przychodziło koncertować tam w przeszłości, czyli właśnie w latach 60. i 70. Wśród nich znalazł się John Watkins, który bywał drugim gitarzystą w zespole Juniora Wellsa. Oto jak John Watkins wspólnie z Johnem Primerem wykonują współcześnie Here I Am Knocking at Your Door Again.

John Watkins jako solista nie doczekał się wielu nagrań. Na płycie The New Blue Bloods, czyli na takiej prezentacji mało znanych, ale dobrze zapowiadających się artystów bluesowych z Chicago, znalazłem utwór zatytułowany Chain to Your Love. Posłuchajmy zatem, jak brzmi solowe nagranie Johna Watkinsa.

Wśród artystów zaproszonych przez Primera do nagrania płyty w hołdzie Teresa's Lounge znalazł się także nasz dobry znajomy z licznych koncertów w Polsce i laureat polskiego Fryderyka w kategorii blues Carlos Johnson. Oto w jego wykonaniu, oczywiście z towarzyszeniem Johna Primera, She's 19 Years Old.

0: No a teraz na ponad 20 minut przeniesiemy się wprost do Teresa's Lounge. Rok 1975 i w roli głównej Junior Wells. Liderowi, który śpiewa i gra na harmonice, towarzyszyli wówczas Phil Guy na gitarze, Sammy Lowhorn na drugiej gitarze, Ernest Johnson na basie, Vince Chappelle na perkusji oraz ktoś, którego nazwiska wydawca nie znał, na drugiej gitarze w jednym z numerów. Album wydała słynna chicagowska firma Delmark w 2006 roku. No, ale wszystko to wydarzyło się w 1975 roku. Kolejno usłyszymy następujące utwory. What My Mama Told Me, Key to the Highway, Going Down Slow i na koniec słynne Messing with the Kid. A między utworami usłyszymy Juniora Wellsa, przekomarzającego się i z publicznością, i mówiącego coś do swoich muzyków. Wczujmy się w niezwykłą atmosferę Teresa's Lounge, miejsca, które już nie istnieje, a któremu blues zawdzięcza tak wiele. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Could we do a little thing that you might like? No, I'm gonna do what my mama told me to. I don't wanna do nothing you telling me to. I wanna do what my mama told me to. Hey, that's my best girlfriend, you up to it? Mama Lena, I told y'all. Hey, what y'all say? She said one thing to me. She said, boy, so let me tell you something. Say, anytime you see something that come up to a zero and a one, watch yourself. Watch yourself, because it might be a plus sign on the other side of it. And you might be getting yourself in some trouble. I told her, yes, man. One, two, you, what you do?

Listen. On the next train stop, I look for my clothes on.

waiting on the light train, going on, going on, going on snow.

0: Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: 27 listopada 2005 roku Chris Ria przyjechał do Warszawy w ramach tak zwanego press touru. Press tour to jest takie wydarzenie medialne w życiu artysty, który nagrał nową płytę, zmierzające ku temu, by tę właśnie płytę spopularyzować poprzez udzielanie masowe wywiadów dla prasy, telewizji, no i radia. A skoro radio, no to Radio Baobab na tym polu również chciało się popisać, w związku z czym zapakowałem nowoczesny sprzęt nagrywający i udałem się do Czułego Barbarzyńcy, gdzie Chris Ria pracował właśnie w ten sposób, czyli udzielając wywiadu, wypowiedzi różnym polskim mediom. Dzięki temu udało mi się spędzić z nim prawie 3 kwadranse, rozmawiając o olbrzymim przedsięwzięciu, którego ten artysta podjął się w tym roku, a owocowało ono albumem zatytułowanym Blue Guitars, czyli błękitne niebieskie gitary. To zupełnie niesłychane przedsięwzięcie, o którym już w Radiu Baobab mówiliśmy, ale może przypomnę, że przez kilkanaście miesięcy, dzień w dzień, niemal bez chwili wytchnienia, Chris napisał 130 premierowych piosenek, nagrał je w studiu i spowodował ich publikację na aż 11 płytach kompaktowych, zebranych w gigantyczny album fonograficzny, o tym tytule już mówiłem, Blue Guitars. Do tego album został przez niego własnoręcznie oprawiony graficznie obrazami, które też mają jako swój główny temat błękitne gitary. To wszystko razem jeszcze jest uzupełnione pewną ideologią, mianowicie taką, że przez te 11 albumów wjedzie nas Chris do takiego punktu świadomości, w którym uświadamiamy sobie, że wszystko to, czym jest dzisiejsza muzyka, przeszło przeobrażenia związane z tą muzyką, którą ja bardzo kocham, a jak sądzę też znaczna część słuchaczy Radia Baobab lubi, jeżeli nie miłuje. A mówię o bluesie. Blues to jest również credo muzyczne i chyba nie tylko muzyczne samego Chrisa, o czym, jak sądzę, przekonają się Państwo słuchając tego wywiadu. A w zasadzie nie będzie to wywiad, bowiem kiedy posłuchałem tego, co nagrało się w wyniku tej rozmowy, doszedłem do wniosku, że szkoda byłoby przykrywać wypowiedzi Chrisa moimi polskimi niezdarnymi tłumaczeniami. On mówi tak dźwięcznie, tak jednocześnie pięknie, tak przekonywująco i tak z taką miłością do tego, co, czym jest blues, że ci z Państwa, którzy będą mogli to zrozumieć, ci, którzy znają angielski, będą mieli o wiele większą radość z tego, niż gdybym tłumaczył. Natomiast ci, którzy nie do końca to wszystko zrozumieją, myślę, że i tak będą zachwyceni tym, jak melodyjnie o swoich dokonaniach mówi Chris. No a może też z lekkim dydaktyzmem to dodam, zachęci to Państwa do nauki języka angielskiego. No, to przystępujemy do wędrówki muzycznej z Chrisem.
1: This is Chris Ria, you're listening to Radio Baobab. I'm now making surreal paintings of mountains, and they're in blue. And I'm also reading a book that I've just got by a guy called Goethe, who's German, and he is saying, he's asking the question, do you see blue when you feel blue, when you close your eyes, or do you feel blue if you see blue? And it's a fascinating book, and there is something, I think there is a connection. Because when I see, when I hear Miles Davis Kind of Blue, and I look at the one of the old album sleeves that's done in blue sepia, it's like it looks like the sound. That sounds a crazy thing to say. When I go out with my wife, I wear blue shirts. She always asks me to wear a blue shirt. I don't think I'm a workaholic, I think I'm a loveaholic. You know, like, for example, here, I'm looking at this place, and I want to be in this place. I want a place like this in my village. I love things to do with the blues, and I like to be surrounded by it, and it's not work. A lot of people on the outside, in show business, they think this is a crazy amount of work for one man in a year. But for us, for Martin Ditcham especially, who I couldn't have made the record without, it wasn't work at all. You know, he was doing it in between his job. He was working with two other bands, a guy in Germany and a guy in Ireland. And when he had a day off, he would come to the studio because we were all so excited. For us, not a lot of journalists go this deep. People like you can, so I can say this. The music was always there. We never think about the music. We never talk about the music because it's within us. And we've been doing it for a quarter of a century now. What was really made us like children was the sounds, getting the sounds. Thinking, okay, I want a sample of a Robert Johnson, or I want a sample of Willie Johnson. So I'm going to make the sample. I'm not going to use Willie Johnson. I'm going to be Willie Johnson.
2: Create the sample yourself.
1: Yeah. And it was goosebumps. I don't know what you say in Polish for this, yeah. But all the time, and even sometimes, tears.
0: Płyta pierwsza, Beginnings, czyli początki. The first CD, Beginnings, West Africa, Slavery, Mystic, and Ethnic Instruments.
1: The strange thing that happened was that Sylvan, as if it was some kind of LSD dream, Sylvan started to become a black man. And he started to sing perfect and play absolutely. And we all started looking at him, and he said to me, Chris, I know what you're thinking. And I said, what? He said, you didn't realize for 20 years, because we're such good friends, I am black. And we'd never thought of it, you know, before. You just didn't think about it. And Robert Owaye is Trinidad black, and I never ever talked about it. But once Sylvan started singing, and once he started playing African scales, wow, absolutely, yeah. I mean, he was embarrassed because he loved it, but it's primitive. And as one of the top jazz musicians in Paris, playing primitive childlike things, it's considered not very good musicianship, and it's naive and primitive, and even my sisters, my daughters came in and they said, Papa, who's the African man? And I said, it's Silver. And they were going, what? It was great. And the very first thing of Beginnings is to actually, we couldn't resist it. The debate was, is it too early to bring electrical? But it was, I couldn't resist when I heard one of the Senegal rhythms going in to playing like a John Lee Hooker. And that's why it comes in relatively early, because we felt to be very, very the beginning and primitive, and the blues band in a pub. It's there from the very beginning. We believe in ghosts now. We do.

What I know is I got to move away.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Sygnał niezmienny od 40 kilku lat, no i w zasadzie dosyć niezmienny też sposób powitania, mówi przez Radio Baobab Jan Chojnacki. Na początku podzielę się refleksją. Refleksją historyczną, a troszkę też taką, która świadczy o tym, że gubię się czasami w poszukiwaniu materiału muzycznego do kolejnej audycji. Oto refleksja. Czyżby współczesnym wydawcom płyt, albumów płytowych zabrakło już nowego materiału? Bo na to wskazywać mogłaby taka tendencja, która jest już od dobrych kilku lat modna, żeby wznawiać albumy, które odniosły wielki sukces X lat temu, a najlepiej, żeby to była dosyć okrągła rocznica, czyli powiedzmy sobie półwiecze, czyli 50 lat. Mamy rok 2021, a więc 50 lat temu rok był 1971. No i rzeczywiście to był rok niesłychanie obfitujący w różne fantastyczne muzyczne wydarzenia, zresztą pozamuzyczne też, no bo przecież wtedy po raz pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu. I ten 1971 rok staje się dla wydawców płyt okazją do przypomnienia wspaniałych albumów z tego czasu. Oczywiście, jak to oni zazwyczaj robią, wzbogaconych o różne niewydane wcześniej, czy też zmiksowane nagrania. Narzekałem już wielokrotnie, że to też strasznie marnuje, niszczy portfel fanów muzyki z tego czasu. Ale ciągle mam takie wrażenie, że wszystko to nie tylko wyciąganie pieniędzy od fanów, ale także no, dowód na to, że tym, którzy są przyzwyczajeni do muzyki prawdziwej, muzyki nieudawanej, muzyki niosącej z sobą prawdziwą melodię i prawdziwy przekaz tekstowy, nie sposób dostarczyć czegoś aktualnego, czegoś z twórczości bieżącej, co byłoby tak atrakcyjne właśnie dla tego rodzaju słuchaczek i słuchaczy. No i stąd te powroty do tych nagrań sprzed pół wieku. A sumptem do tej refleksji jest wydawnictwo, które no, wyciąga już zdecydowanie ostatni chyba możliwy materiał do zaprezentowania w wersji jakby troszkę odnowionej. W 1971 roku ukazał się album grupy The Doors zatytułowany LA Woman. To ostatnia płyta, na której usłyszeliśmy głos Jima Morrisona. No i chyba też tak naprawdę to ostatnia prawdziwa płyta The Doors. W 2011 roku ukazał się album z okazji 40-lecia, który też był wzbogacany o różne ciekawostki. No a ten 50-letni ma być jeszcze bardziej atrakcyjny. Ciekawe, co ukaże się w stulecie płyty LA Woman. No nagadałem tyle, to teraz pora czegoś wysłuchać. A będzie to blues z tego albumu, czyli 'Cause He's By My Window. Oczywiście tak zwane alternate take.
3: One more. The walking blues.
4: Wait a minute.
5: And this is called The Bastard Son of Jimmy and Mama Reed, take one.

To nagranie Dorsów zasygnalizowało też materiał, którym wypełnimy to wydanie pierwszego odcienia bluesa, a będą to wszystko fragmenty wielkich, wspaniałych płyt, dużych płyt, long playów czy albumów, jak kto woli, które ukazały się w 1971 roku, no i które wiernie oddają charakter i tytuł tej audycji, czyli pierwszy odcień bluesa. W tym roku ukazała się pośmiertnie już niestety wspaniała płyta Janis Joplin zatytułowana Pearl. Wstyd byłoby opowiadać i o Janis i o tym albumie jakieś nowe anegdoty, więc oddajmy się tylko muzyce. Oto otwierający ten album utwór zatytułowany Move Over, Janis Joplin.

My w naszym polskim środowisku bluesowym też mamy swoje półwiecze. Świętujemy mianowicie 50 lat od momentu, w którym ukazał się słynny album grupy Breakout, czyli Breakout Blues. Jesienią 2021 roku miałem okazję też posłuchać pełnego materiału z płyty Blues Breakoutów, wykonanego przez spadkobierców tej tradycji, czyli przez Piotra Nalepę z zespołem Niebo. I była to prezentacja pełnej wersji, pełnego repertuaru tej historycznej płyty w nieco rozbudowanym układzie aranżacyjnym. No a my możemy się tylko odwołać do tego oryginalnego materiału, do tej fantastycznej płyty Breakoutów zatytułowanej Blues. Pomaluj moje sny. Breakout na dwie gitary, czyli Tadeusz Nalepa i Darek Kozakiewicz.

50 lat temu, a mówię to jesienią 2021 roku, ukazał się także pierwszy album grupy ZZ Top. Nosił on prosty tytuł ZZ Top, no i już wówczas sygnalizował, że trójka fantastycznych chłopaków z Teksasu ma w sobie ogromny ładunek sentymentu bluesowego, o czym świadczy chociażby i to nagranie. Just Got Back From Babies. ZZ Top, pierwsza płyta, rok 1971.

Także w tym 1971 roku zadebiutował swoją dużą, długo grającą płytą inny słynny amerykański zespół, czyli Little Feat. Tutaj nawiązanie do czystego bluesa nie zawsze było tak czytelne, jak chociażby w przypadku ZZ Top, no ale właśnie na tym albumie znalazła się wiązanka dwóch bardzo zasłużonych dla tej naszej muzyki utworów, czyli 44 Blues i How Many More Years. I oto właśnie następne prawie 7 minut spędzimy w kręgu muzyki Little Feat i tradycji bluesowej związanej z twórczością Howlin' Wolfa.

Rok 1971 był także rokiem debiutu płytowego Bonnie Raitt. Na razie, a mówię to po dogłębnej analizie różnych tajemnych źródeł internetowych, nie zanosi się na to, żebyśmy mieli do czynienia z reedycją współczesną pierwszej płyty Bonnie Raitt. No więc może, żeby zachęcić wydawców do zerknięcia do archiwów i odnowienia kontaktu z pierwszym albumem Bonnie Raitt, posłuchajmy, jak pięknie interpretowała bluesa Roberta Johnsona Walking Blues. Bonnie Raitt, jej pierwszy album z 1971 roku.

być może najważniejszym z historycznego punktu słyszenia, no i także mojego punktu słyszenia, albumem, który ukazał się w 1971 roku, był koncertowy album The Allman Brothers Band zatytułowany At Fillmore East. To dziś uważany za jeden z najważniejszych albumów koncertowych w historii muzyki amerykańskiej, wówczas też stał się objawieniem dla wielu współczesnych. Tak bluesa w zasadzie nikt nie grał przed zespołem The Allman Brothers Band. Posłuchajmy, jak w ich wykonaniu zabrzmiał wówczas numer, który wymyślił Elmore James, a który nosi tytuł One Way Out.

this might be your man.

0: Podobnym objawieniem jak The Allman Brothers Band w Ameryce byli wówczas dla nas muzycy brytyjscy, którzy brali udział w słynnym zgromadzeniu zwanym Colosseum. To wtedy ukazał się album koncertowy zatytułowany po prostu Colosseum Live i był on wypełniony w zasadzie w całości jazzowo-bluesowo-rockowymi numerami w niezwykłej ekspresyjnej konwencji, jaką Colosseum prezentowało do końca swoich dni. Z tej wspaniałej płyty posłuchamy sobie dzisiaj czegoś, co grali wówczas na bis, a był to słynny Stormy Monday Blues.
1: I better warn you, we haven't got a clue what we're going to do. This is going to be pretty interesting.

0: Bubble lovely of our weed. Bubble lovely lovely of weed.
1: Thank you. Ten walor 50-lecia spostrzegli też wydawcy nagrań The Rolling Stones i oczywiście nie omieszkali opublikować nowej edycji płyty Sticky Fingers, uatrakcyjnionej i wzbogaconej. Płyta ta niosła z sobą też jednoznacznie bluesowy sygnał, chociażby utworem I Got the Blues, który za chwileczkę w audycji Bielszy Odcień Bluesa sobie powtórzymy.

W 1971 roku odwiedził Londyn Howling Wolf i w otoczeniu znakomitych, wówczas młodych, ale już bardzo sławnych muzyków brytyjskich nagrał album zatytułowany po prostu The London Howling Wolf Sessions. Słuchaliśmy już wcześniej w tej audycji utworów skomponowanych przez Howling Wolfa w wykonaniu Little Feat. No a teraz posłuchajmy, jak on z kolei interpretuje jeden z najsłynniejszych standardów bluesowych Sitting on Top of the World w otoczeniu śmietanki brytyjskich muzyków bluesowo-rockowych.

ten krótki i bardzo taki osobisty i w związku z tym pewnie nie do końca obiektywny przegląd wydawnictw fonograficznych z 1971 roku zakończymy kamieniem milowym, bo niewątpliwie spotkanie Johna Lee Hookera z grupą Can't Heat należało do wówczas bardzo, bardzo znaczących wydarzeń. On patriarcha i oni dzieci bluesa. John Lee Hooker z zespołem Can't Heat zaistniał wtedy w formie dwupłytowego albumu, który był dowodem porozumienia międzypokoleniowego i trochę też międzyestetycznego. Ale niewątpliwie to, co najbardziej zapadło w pamięć ówczesnym fanom, to świetna wersja jednego z takich sztandarowych numerów Johna Lee Hookera, czyli Boogie Children. Boogie Children No. 2 na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Can't Heat i John Lee. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. To wydanie Nowalijek jest absolutnie odmienne od wszystkich poprzednich, oryginalne i niezwykłe. No, bo też i okazja jest zupełnie niezwykła, przy czym też sentymentalna. Przedstawię w tej audycji jedną tylko płytę, ale za to w całości. To płyta numer 2 z dwupłytowego albumu zatytułowanego Wagleski gra żonie. 30 lat temu, czyli w 1990 roku w studiu Ton Pressu, gdzie za konsoletą urzędował Wojciech Przybylski, powstało nagranie pierwszej wersji tej płyty, czyli Wagleski gra żonie. Wówczas Wojciech Wagleski dokonał cudu realizacyjnego, bo zagrał niemal na wszystkich instrumentach, łącznie z perkusją. W kilku numerach pobębnił mu świętej pamięci Stopka, czyli Piotr Żyżelewicz. W dwóch numerach zaśpiewała Edyta Bartosiewicz. To była płyta, którą dedykował Wojtek swojej żonie Grażynie. I teraz po 30 latach powracamy do tego samego pomysłu, do tej samej dedykacji, do tej samej żony, do tej samej muzyki, ale w jakżeż odmiennym wykonaniu, aranżacji i w ogóle innym pomyśle na muzykę. Usłyszymy niemal pełny zestaw oryginalnych utworów, ale jeśli chodzi o wykonanie, to Wojciech Wagleski ograniczył się wyłącznie do śpiewania, no i oczywiście do swoich gitar. A towarzyszyli mu na perkusji Michał Bryndal, na gitarze basowej i kontrabasie Max Mucha, na trąbce Antoni Ziut-Gralak, na instrumentach klawiszowych, a także w śpiewie towarzyszącym Kasai, czyli Kasia Piszek. Gramofony, elektronikę i scratch obsługiwał DJ Aprom. Usłyszymy też głos Maszy Natanson i oczywiście niezawodnego Piotrka Hołodego, który na instrumentach perkusyjnych grał. Całość wyprodukował Wojtek Wagleski. Nagranie zrealizowane zostało w Studiu Muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w lutym 2020 roku podczas żywego koncertu na antenie Trójki transmitowanego. Miks i mastering Jacek Gładkowski. Mówiący te słowa Jan Chojnacki wygłaszał też słowo wstępne i słowo wsteczne, ale my dziś poświęcimy uwagę wyłącznie muzyce z płyty Wagleski gra żonie. I usłyszymy kolejno następujące tytuły. Wcale mi się słowa nie posplątywały. Numer 2 mogło być. Na trzeciej pozycji strategia śrubokręta. Na czwartej to nic złego. Piąty numer tytuł Dobry duch. Numer 6 Bój mój ostatni. 7 O chlebie i winie, czyli 5 rano. I na zakończenie 8 nagranie zatytułowane Van Nolot. Płyta ukazała się nakładem Agory. Patronem medialnym jest Radio Nowy Świat. A my w Radiu Baobab poświęcamy tej płycie całą następną godzinę. Panie i panowie, Wagleski gra żonie. 2020.

0: Nowaliki spod baobabu. Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Jan Chojnacki wita w Bielszym odcieniu bluesa, audycji, która swoim tytułem świadczy o tym, że zawierać ona musi pewien element podstawowy, czyli bluesowe kołysanie. I mam nadzieję, że tak też będzie i w tym wydaniu, chociaż ono będzie bardzo niejednoznacznie bluesowe w niektórych momentach. Hasło przewodnie tego naszego spotkania dzisiaj to jest braterstwo w bluesie i no i właśnie tutaj troszkę brakuje mi takiego precyzyjnego czy ładnie brzmiącego określenia siostrzeństwo w bluesie, czyli jak się Państwo pewnie domyślają, będziemy słuchać rodzinnych realizacji bluesowych i około bluesowych. A zaczniemy od czegoś bardzo jednoznacznego, bo tytuł samego utworu już świadczy o tym, że tak właśnie jest. Tytuł Brothers. What is that I hear?

0: tobą.
1: Brothers, bracia, to jedno z takich najbardziej podstawowych nagrań świadczących o tym, że można w kontakcie między najbliższymi, a bracia są przecież najbliższymi sobie, realizować coś, co wykracza poza taką czysto rodzinną łączność. Płyta Family Style Jimmy'ego i Stevie'ego Raya Vaughan jest jedyną płytą tego duetu. Wiadomo, że w planie były dalsze, ale te plany pokrzyżowała tragiczna śmierć Jimmy'ego. Jak już wspomniałem na wstępie, to będą takie czasami dosyć bardzo około bluesowe podejścia do tematu rodzinnego, braterskiego czy siostrzanego muzykowania, ale w tym celu sięgnąłem do zamierzchłej przeszłości, czyli do nagrań sprzed ponad pół wieku, i to będą dwa przykłady siostrzanych i braterskich realizacji muzycznych. Siostry to panie McGuire. McGuire Sisters w początkach lat 50. odnosiły wielkie sukcesy dorównujące bardziej znanemu siostrzanemu zespołowi, czyli The Andrews Sisters. A drugi przykład to The Everly Brothers Duet. O ile McGuire Sisters to były aż trzy panie, trzy siostry, Ruby, Dorothy i Phyllis, to The Everly Brothers jako duet byli oczywiście tylko dwoma śpiewającymi muzykami, Don and Phil Everly. To, co wspólnego też jest w ich karierze, to to, że reaktywowali i zarówno The Everly Brothers, jak i panie McGuire Sisters swój plan nagraniowy, także już w XXI wieku. No ale my skoncentrujemy się na tę chwilę, na ich dokonaniach z początku ich kariery. Oto McGuire Sisters w utworze Give Me Love, a The Everly Brothers Nashville Blues.

Teraz posłuchamy rodzinnego nagrania zrealizowanego aż przez trzy siostry. To siostry McCrary, Anne, Regina i Alfreda. To jest bardzo gospelowo uznana formacja muzyczna, ale także wykorzystywana przez artystów i z kręgu rocka, i z kręgu bluesa, i z kręgu muzyki country. Posłuchamy bardzo standardowego nagrania z kręgu muzyki gospel, Go Tell It on the Mountain. Pochodzi ono z albumu nagranego przez The McCrary Sisters w 2019 roku i był to album, na którym panie pomieściły pieśni około bożonarodzeniowe.

Jedną z moich ulubionych formacji braterskich są Neville Brothers, reprezentujący sól nowoorleańskiego kołysania. Zapewne w większości nas przede wszystkim kojarzy się ten zespół z przepięknym nagraniem Yellow Moon, ale ja wybrałem coś świadczącego o nawiązywaniu twórczości braci Neville do właśnie ich bliskości rodzinnej. Brother Blood, czyli braterska krew. Neville Brothers. Brother.

I znowu tercet rodzinny i znowu trzy siostry. Nettie, Lillian i Rejoice występowały pod nazwą The Stovall Sisters. Co ciekawe, te trzy panie miały jeszcze 19 rodzeństwa. I spośród tej dziewiętnastki w pierwszym okresie działalności zespołu towarzyszyła im jeszcze najstarsza siostra, Dorothy. Ale większą popularność zdobyły sobie The Stovall Sisters w tercecie. W dorobku mają jedną podstawową płytę długogrającą, jak to się wówczas mówiło, bo był to rok 1976 i teraz właśnie z tego albumu The Stovall Sisters zaprezentują utwór Hang On In There.

Z tą formacją braterską mieliśmy do czynienia, mówię my, tutaj w Polsce, a konkretnie w Warszawie, bo koncertowali przecież u nas ich wersją bluesowego odtwarzania.

zaśpiewania muzyki gospel, czy też gospelowego zaśpiewu w muzyce bluesowej. The Holmes Brothers, czyli bracia Sherman i Wendell, którym towarzyszył zazwyczaj Popsy Dixon na perkusji. W wykonaniu The Holmes Brothers usłyszymy tytułowe nagranie z wydanego w 1997 roku albumu Promised Land.

Kolejny duet siostrzany, The Secret Sisters, to niewątpliwie mniej znana formacja spośród tych, które w tej audycji są prezentowane. Rozwinęły swoją działalność w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. Pochodzą z bardzo muzycznego miejsca, czyli z miejscowości Muscle Shoals w Alabamie, czyli z tego miejsca, gdzie w słynnych studiach Fame powstawały dziesiątki, jeżeli nie setki, wspaniałych nagrań określających oblicze współczesnej muzyki. Laura i Lydia Rogers, to one nazwały się The Secret Sisters. Obracają się w kręgu szeroko rozumianej muzyki folk, ale przecież folk zawiera też elementy bluesa, o czym The Secret Sisters przekonają nas, interpretując własną kompozycję zatytułowaną Mississippi.

Kolejny duet braterski to Brothers Osborne. Wywodzą się z niekoniecznie specjalnie bluesowej części ojczyzny bluesa, czyli z Marylandu. T.J. Osborne, który jest wiodącym wokalistą i także towarzyszącym rytmicznie gitarzystą, i John Osborne na gitarze prowadzącej i towarzyszący bratu w chórkach, oczywiście korzystają zazwyczaj też z rozbudowanej pomocy w postaci sekcji rytmicznej i różnych innych instrumentów towarzyszących. Przypisuje się ich zazwyczaj do kręgu muzyki country, ale ileż w ich muzyce też bluesowego kołysania. Oto z albumu Skeletons, rok 2020, nagranie tytułowe Brothers Osborne.

Tych pań nie trzeba specjalnie przedstawiać słuchaczkom i słuchaczom Radia Baobab, bo wystąpią za chwileczkę pani Rebecca i Megan Lovell, czyli Larkin Poe, jedno z największych z mojego punktu odbioru objawień w kategoriach muzyki bazującej na bluesie, a docierających swoją esencją do znacznie szerszego kręgu odbiorców w początkach XXI wieku. Z wydanego w 2022 roku albumu Blood Harmony, Larkin Poe w utworze tytułowym.

Na koniec wybrałem coś, co niejednoznacznie kojarzy się z rodzinnym muzykowaniem, ale przecież nie sposób odmówić zespołowi Dire Straits rodzinnego argumentu, no bo przecież w początkowym, zwłaszcza okresie działania, właśnie bracia Knopfler stanowili o jakości tego muzycznego przedsięwzięcia, chociaż oczywiście ten starszy, czyli Mark Knopfler, miał tutaj głos decydujący i wiodący, zarówno jako kompozytor, tak i wykonawca. Pomyślałem sobie, że na koniec tej audycji posłuchamy raz jeszcze czegoś, co wydaje się już tak osłuchane, że aż zbyt oczywiste. Ale może właśnie się mylę, bo wielu moich znajomych prezenterów stara się jak ognia unikać prezentowania Brothers in Arms, ponieważ uważa się generalnie, że jest to numer już tak zgrany, że nie można do niego powracać. A ja postanowiłem powrócić i tym fantastycznym nagraniem zakończyć to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Główną moją troską jako autora Bielszego odcienia bluesa jest to, żeby program muzyczny każdej audycji był inny i żeby były to nagrania pochodzące z, no, jeżeli nie z różnych z półek, to przynajmniej, żeby one odbiegały od siebie pod względem i troszkę stylistyki, i nastroju, i tak dalej, i tak dalej. No i są różne inspiracje, które doprowadzają mnie do takiego właśnie stanu, w którym jestem zadowolony, że nie gram jednostajnie, tylko że są to nagrania różnorodne. Jedną z takich inspiracji stała się gala The Blues Music Awards z 2026 roku, z maja 2026 roku. Czym są The Blues Music Awards, zapewne Państwo wiedzą, ale może właśnie ktoś po raz pierwszy włączył Radio Baobab i słucha tej audycji i jeszcze nie wie, czym są Blues Music Awards. A to są najważniejsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienia, jakie przyznaje się w Stanach Zjednoczonych artystom bluesowym. Nagrody te wręczane są od 1980 roku, a czyni to The Blues Foundation, taka armia ludzi dobrej woli bluesowej, którzy dbają o to, żeby płomyczek bluesowy trwał i świecił jasno. Wyróżnienia obejmują wiele kategorii. W 2026 roku było tych kategorii właśnie 26, a laureatów wybierają członkowie Blues Foundation, na których składają się muzycy wcześniej nominowani i nagradzani, dziennikarze, producenci, promotorzy i generalnie ludzie dobrej woli, którzy płacą datki na utrzymanie The Blues Foundation. Uważa się, że Blues Music Award jest odpowiednikiem Grammy dla świata bluesa, no i oczywiście stanowi dla kogoś, kto otrzymał BMA, jest potwierdzeniem pozycji na scenie bluesowej. Wśród takich laureatów najbardziej znanych i którzy wielokrotnie otrzymywali te wyróżnienia byli oczywiście B.B. King, Buddy Guy, Coco Taylor w przeszłości. Ostatnio także zdarza się, że dostają takie nagrody Joe Bonamassa czy Tedeschi Trucks Band. Ale w tej audycji nie będę się zajmował tymi głównymi laureatami, znaczy tymi z pierwszych rzędów i z tak zwanymi frontmenami, ale artystami, którzy zazwyczaj pozostają nieco w cieniu, a też stanowią o brzmieniu i o jakości, czy to występu koncertowego, czy nagrania. No, nagadałem, to teraz będzie chwila muzyczki, a potem wyjaśnię, w czym rzecz.

Ta pieśń nosiła tytuł Take Me Back, wykonawczyni Vanessa Collier. Bardzo znana, utalentowana i wszechstronna artystka, głównie saksofonistka, ale także całkiem przyzwoita wokalistka, bandliderka, kompozytorka, jak trzeba zagra na fortepianie, na gitarze, na basie. Generalnie kobieta orkiestra, można powiedzieć. Nagrała kilka płyt i właśnie z jednej z nich, zatytułowanej Do It My Own Way, zaprezentowałem utwór Take Me Back. Ale nie chodzi mi tutaj o samą Vanessę, ale o osobę, która jej towarzyszyła, konkretnie o basistę. Scott Sutherland to, zgodnie z werdyktem laureat The Blues Music Award w 2026 roku jako instrumentalista, basista. I posłuchamy sobie jego basowania w kilku kolejnych nagraniach. Teraz raz jeszcze Vanessa Collier, z którą nagrał dwie płyty z albumu 2020 roku, Heart on the Line, Vanessa Collier i na basie grający jej Scott Sutherland w nagraniu popularnej pieśni Randy'ego Newmana Leave Your Hat On.

Laureat kategorii Bass, jeśli chodzi o Blues Music Awards 2026, Scott Sutherland, nie jest przypisany jakoś szczególnie do któregoś z zespołów, czy też jednego wykonawcy. No, jest po prostu bardzo poszukiwanym muzykiem sesyjnym, studyjnym, no ale także uczestniczy w trasach koncertowych wielu artystów. Między innymi nagrywał i w studiu, i jeździł w trasę z Tomim Castro. I teraz usłyszymy pareczkę dwóch nagrań Tomiego Castro z albumu Hard Believer, rok 2009. Make It Back to Memphis i It Is What It Is. Tommy Castro, a basuje mu Scott Sutherland.

Tak jak wspominałem wcześniej, wyróżniony w kategorii instrumentalista bas Scott Sutherland w 2026 roku grywał i grywa nadal z różnymi wykonawcami, tymi z pierwszego rzędu, że tak powiem. Do nich należy także Mike Zito, który w 2013 roku, zdradzając nieco swoją luizjańską bagienną sferę, nagrał album zatytułowany Gone to Texas i tutaj wykorzystał talent basowy Scotta Sutherlanda. Dwa nagrania z tego właśnie albumu Rainbow Bridge i Subtraction Blues. Mike Zito z zespołem The Wheel, w którym na basie gra Scott Sutherland.

I jeszcze jedno nagranie z udziałem laureata tytułu najlepszego basisty roku 2026, Scotta Sutherlanda, i będzie to nagranie z albumu Elvina Bishopa. Płyta nosiła tytuł Blues Rolls On, rok 2008. Standard, można powiedzieć, bluesowy Yonder's Wall. Poza wymienionymi, czyli Elvinem Bishopem, no i basistą Scottem Sutherlandem, usłyszymy tutaj także Roniego Bakera Brooksa, który gra na gitarze i śpiewa, no a główne solo gitarowe wykonuje Tommy Castro.

I teraz od kategorii instrumentalista bas przechodzimy do kategorii instrumentalista instrument dęty, czyli horn po angielsku. W 2026 roku tym laureatem został Trombone Shorty. To jest pewnie zasługa głównie w imienia i nazwiska, czy raczej pseudonimu, no bo przecież Trombone Shorty naprawdę nazywa się Troy Andrews, no i już od wielu, wielu lat jest wiodącą postacią nowoorleańskiej muzyki, przy czym, kiedy rzucimy okiem na jego biogramy zamieszczane w różnych pediach, to okaże się, że on jest prezentowany jako artysta rocku, popu, jazzu, funku albo hip-hopu. A gdzie tu blues? A okazuje się, że w bluesowym środowisku Trombone Shorty też jest postrzegany jako ważna postać naszego bluesowego kręgu. Trombone Shorty zaprezentuje się w dwóch dosyć nowych nagraniach z lat 26-25, w których towarzyszy po pierwsze Markowi Broussardowi w nagraniu Laissez le bon temps rouler oraz Joe Bonamassie z tego wielkiego wiekopomnego dzieła Bonamassy, czyli B.B. King Blues Summit 100. I tutaj Trombone Shorty wykona utwór Heartbreaker.

Kolejna kategoria, przez którą się prześliźniemy dosyć szybko, to instrumentalista perkusja. W 2026 roku laureatem został Derek Dimore Martin. Perkusista, którego mieliśmy okazję poznać przy okazji wizyty w Polsce i koncertów zespołu Rick Astley and the Night Cats, bo od dobrych chyba 10 lat właśnie Derek Dimore Martin jest tam perkusistą. Ma za sobą różne współprace w przeszłości, ta najsłynniejsza to bębnienie dla Little Richarda. Derek D. Martin, no, chociażby ze względu na to, że jest przypisany do Ricka Astleya and the Night Cats, zaprezentuje się nam w utworze zatytułowanym House of Grease z albumu Ricka Astleya and the Night Cats, który nosi tytuł Contemporary.

Kończąc tę audycję poświęconą nominacjom do Blues Music Awards w 2026 roku, troszkę odejdę od tego schematu, który zasygnalizowałem na wstępie, czyli nie będzie to kategoria instrumentalna, ale będzie to kategoria Traditional Blues Female Artist. O, Daktyl się ożywił, który uwielbia tę artystkę, a mówię o wokalistce i pianistce Erin Brand, która na zakończenie, Daktylku, uspokój się, która na zakończenie dzisiejszej audycji wykona dwa piękne bluesowe nagrania, prezentując swoją wokalną i pianistyczną maestrię. Watch the World Go By i Getaway Blues. Erin Brand na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki, a Daktyl dawał znać, że też kocha bluesa.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Zligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa niezwykle szczerze, serdecznie i pokornie
1: Górecka
0: oraz Sosnowski.
1: Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele dyskusji na temat słów wulgarnych i słów, które wiele osób nazywa brzydkimi słowami. Zainspirowało nas to do stworzenia audycji z użyciem utworów, które albo takich słów używają, albo do takich słów nawiązują. Osobiście bardzo lubię przytaczać tutaj zdanie Danuty Wawiłow, która powiedziała kiedyś, że nie ma słów brzydkich, są tylko nieodpowiednio użyte.
0: W związku z tym moja ulubiona i bezapelacyjnie najlepsza Górecka zapowie pierwszą piosenkę dzisiejszej audycji.
1: Pierwszy numer to utwór nieistniejącego już niestety zespołu Domowe Melodie, zatytułowany P. Prezydencie.

0: 我呀呀呀呀。
1: Na wy się bijcie, gincie, zesrajcie, zróbcie sobie wojnę na połamanie nóg, pochy

0: Soy.
1: Nie sądzisz, Sosnowski, że czasami jak kobiety przeklinają, to robią to z niebywałym wdziękiem?
2: Wdziękiem i jakimś takim, że tak powiem, z taką odpowiednią artykulacją, która w moim mniemaniu powoduje, że te słowa dopiero wypowiedziane przez kobiety nabierają odpowiedniego wydźwięku. Nie wyobrażam sobie początku lat 90. bez pewnego zespołu i szczerze mówiąc, to właśnie kasetę tego zespołu kupiłem sobie w życiu jako pierwszą. Mówię tutaj o zespole Rage Against the Machine, który jak mało który z zespołów w swoich tekstach umieszczał wulgarne, nieprzyzwoite i niecierpiące zwłoki, brzydkie słowa. W związku z tym piosenka zatytułowana Killing in the Name.

0: Tak, to prawda, oni też z wdziękiem potrafili kląć. Chyba nawet potrafią, bo się reaktywowali, czy to prawda?
1: Reaktowali i mieli nawet zagrać w naszym ulubionym roku 2020 w Polsce, ale jak sami Państwo wiecie, do tego i wielu innych muzycznych wydarzeń nie doszło i już prawdopodobnie nie dojdzie.
0: Nie dojdzie w tym roku, ale trzymam kciuki, żeby jednak to wszystko z opóźnieniem, ale się wydarzyło. A tymczasem wracamy do bieżących wydarzeń i utwór, co prawda z minionego roku, zatytułowany Mother's Daughter, czyli córka swojej matki, w wykonaniu i też autorstwa Miley Cyrus. Też zależało mi na tym, żeby zaprezentować dzisiaj ten utwór, bo on dość nieoczekiwanie stał się hymnem wielu młodych, protestujących w ostatnim tygodniu kobiet.

hymnem dorastających kobiet i mężczyzn w latach 2000-2010 była piosenka Crazy, którą wykonywał CeeLo Green w takim duecie, który nazywał się Gnar Sparkly. Wkrótce potem, po rozpadzie duetu, CeeLo Green rozpoczął swoją karierę solową i jedną z moich jego ulubionych piosenek jest piosenka zatytułowana Fuck You.

0: A teraz będzie utwór, w którym nie występuje żadne słowo uznane za wulgarne, a nawet autorka tekstu odwołuje się do bardzo pięknego języka z poprzedniej epoki, używając słowa klapzdry. Znałeś, Sosnowski, takie słowo klapzdry? Ja po prostu uważam, że jest absolutnie wspaniałe.
1: Dopóki nie pokazałeś mi tej piosenki, to szczerze mówiąc nie słyszałem. Słyszałem o takim słowie jak ciućmak, ale klapzdry nie rzuciło mi się w ucho.
0: Ja pamiętam z dzieciństwa, że jakieś właśnie kobiety starsze od mojej mamy używały słowa klapzdry. Się zdarzało. Natomiast autorka tekstu, czyli Paulina Przybysz, tutaj cudownie tłumaczy, że są sytuacje, w których słowa uznawane za tak zwane brzydkie są jak najbardziej na miejscu. I teraz zacytuję końcówkę utworu. Tam, gdzie się już przelewa, gdzie nawet matki klną. Są takie sytuacje, że nawet matki klną. I jak widać, historia zna takie przypadki. Posłuchajmy. Paulina Przybysz i Zamilska, Dzielne kobiety.

Baczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, on

0: Ja sobie przypominam, że moja mama świętej pamięci czasami nawet w mniej, że tak powiem, ciężkich życiowo sprawach potrafiła sobie solidnie zakląć i czasami na samym wypowiadaniu brzydkich słów się nie kończyło.
1: A była cudowną kobietą, musicie państwo wiedzieć.
0: Wracając do piosenek, jeden z najlepszych zespołów początku lat 90. z jednym z najlepszych gitarzystów na świecie, czyli z Nuno Bettencourtem, zespół Extreme w piosence Get the Funk Out.

0: A ja znowu wracam do polskiego języka, bo uważam, że w tym temacie akurat tutaj są to bardzo wdzięczne przykłady. I mam tutaj utwór zespołu, którego wokalistka jest chyba jedną z najwdzięczniej klącą...
1: Klącącą.
0: Nie pomagasz. Dobra, inaczej powiem. Wokalistka tego zespołu klnie w tak wdzięczny sposób, że ma się wrażenie, jakby ktoś lał nam miód na uszy. I ten utwór będzie tego przykładem. Co prawda nie są to ciężkie przekleństwa, ale jednak słowo uznane za brzydkie. Brzmi w jej ustach cudownie. Niemiłość 2, Micromusic.

0: Chciałem jedynie zauważyć, że w naszych wyborach piosenek nie posunęliśmy się tak naprawdę za daleko. Właściwie nawet nie przekroczyliśmy progu dobrego smaku, ponieważ w ogóle, ale to w ogóle nie prezentujemy muzyki hip-hopowej, zwłaszcza muzyki hip-hopowej współczesnej, gdzie wszystkie te wulgaryzmy napakowane są w piosenkach do granic formy i możliwości samej piosenki, nieprawdaż?
1: To też jest stereotyp, bo współczesny hip-hop jednak też potrafi posługiwać się bardzo inteligentnym i ambitnym językiem. Ale też nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo zdaje się, że jeszcze różne rzeczy nas dzisiaj czekają.
0: Tak, doskonałym przykładem takiej piosenki, w której użycie słowa wulgarnego jest, że tak powiem, nagminne. I ty jako specjalistka od muzyki polskiej i słowa polskiego w polskiej muzyce rozrywkowej jesteś na pewno w stanie jednoznacznie określić, czy ta piosenka była swego rodzaju przełomową piosenką, jeżeli chodzi o użycie brzydkich słów.
1: Tak, była. Teraz będzie, proszę państwa, prekursor, absolutny prekursor używania wulgarnych słów w piosence gitarowej. Tak bym to może nazwała w Polsce. I to będzie utwór elektrycznych gitar. Wszystko ch, bo tak jest nazwany.
0: Czyli polski punk początku lat 90. w wykonaniu lekarskim.

0: potem jeszcze większe.
1: Jedna z moich ulubionych płyt okołobluesowych w historii, czyli płyta Scotta Hendersona zatytułowana Tore Down House, zawierała na swojej liście utworów piosenkę zatytułowaną I Hate You. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych piosenek, które w doskonały sposób prezentują, jak bez użycia wulgaryzmów i brzydkich słów powiedzieć komuś, że się go absolutnie nienawidzi. Scott Henderson, I Hate You. Sweetheart.

A teraz będzie damska wersja takiej idei, którą tutaj zrealizował przed chwilą Scott Henderson. Kelis w utworze Caught Out There z wielomówiącym refrenem I hate you so much right now.

0: Teraz ostatnią piosenkę w tejże jakże kolorowej i pełnej mowy nienawiści audycji zapowie wspaniała i cudowna Górecka.
1: I żeby tak na koniec troszeczkę złagodzić nastroje, proponujemy utwór przywoływanej ostatnio jakoś bardzo często Laury Mvuli. Nie wiem czemu, chyba to ta jesień, że tak Laura Mvula.
0: Po prostu ją kochasz, ostatnio to powiedziałaś.
1: No tak, ale po prostu tak pasuje jej muzyka do aury naszej.
0: Dobrze, ale Chopin też pasuje, a jakoś jeszcze nie puszczałaś Chopina.
1: W każdym razie to będzie utwór Laury Mvuli, który nagrała wspólnie z raperem, który nazywa się Reg 32. Utwór nosi tytuł People i zdaje się, że w partii tego rapera pada jakieś niecenzuralne do końca słowo. Natomiast dla mnie coś, z czym chciałabym Państwa dzisiaj zostawić, to jest ten cytat. How glorious this light in us, we are a wonder. Jakie cudowne jest to światło w nas. Jesteśmy wspaniali, proszę Państwa. I z tą myślą chciałabym się z Państwem pożegnać.
0: Mamy nadzieję, że Państwa uszy przeżyły te fatalne wybory muzyczne.
1: I że nie zwiędły.
0: Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Polecamy się na przyszłość. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali pokornie i uśmiechnici niezwykle
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki. Witam, witam patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy. Zazwyczaj taką myślą przewodnią tej audycji jest albo artysta, artysta jako twórca, jako wykonawca. Czasami zdarza się, że przedmiotem rozważań moich są ich twory, czyli kompozycje, czy też czasami miejsca, w których powstają jakieś wspaniałe, bardzo historycznie istotne utwory czy nagrania. Do takich miejsc należą też sale koncertowe, czy też amfiteatry koncertowe. Marzy mi się na przykład, żeby kiedyś zrobić audycję poświęconą takim magicznym miejscom w naszym kraju, jakim jest na przykład Warszawska Sala Kongresowa, czy też Katowicki Spodek. No, w tym przypadku jest tylko taka trudność, że rzadko kiedy te koncerty są, czy też były nagrywane i to w takiej jakości, która pozwalałaby potem na sporządzenie z tego pełnej płyty, pełnego albumu. Natomiast na świecie, no a ja koncentruję się oczywiście na ojczyźnie bluesa, czyli na Stanach Zjednoczonych, takie miejsca, w których uwieczniane są na zawsze koncerty słynnych artystów, no są, były i będą pewnie. W historii bielszego odcienia bluesa już parokrotnie zajmowałem się takimi miejscami, jak chociażby salami koncertowymi o nazwie Fillmore, Fillmore East i Fillmore West. A w tej audycji zajmę się słynnym amfiteatrem założonym ponad 100 lat temu w okolicach Los Angeles, czyli Hollywood Bowl. Ta hollywoodzka misa umieszczona jest w miejscu, które jest ukształtowane tak między wzgórzami kalifornijskimi, że rzeczywiście sprawia wrażenie pewnej misy. Ale myślę, że istotniejsze od tego, jak ukształtowany jest amfiteatr, z którego w perspektywie widać ów słynny napis Hollywood na wzgórzach Santa Monica. Hollywood Bowl zostało stworzone głównie dla potrzeb lokalnych, bo należy do hrabstwa Los Angeles i na co dzień jest siedzibą Orkiestry Symfonicznej Los Angeles, no ale przecież jest to miejsce tak magiczne i tak przyciągające, że przez te ponad 100 lat koncertowali w nim artyści związani z bardzo różnymi stylistykami i kierunkami w muzyce, również ci, którzy mają wiele wspólnego z bluesem. Ta prezentacja, którą sobie dzisiaj założyłem, ma też przynieść nam taką rozmaitość, że nie będą to same bluesy, które oczywiście bardzo kochamy, ale będą to nagrania, które swoimi korzeniami sięgają do tradycji bluesowej, ale prezentują bardzo różne, rozmaite i brzmieniowo, i stylistycznie kierunki współczesnej muzyki. A zacznę od dosyć współczesnego nagrania, które miało miejsce w sierpniu 2023 roku, kiedy to do Hollywood Bowl zawitał Joe Bonamassa ze swoim zespołem, otoczony wielką orkiestrą symfoniczną 40 znakomitych filharmoników, towarzyszyło stałej formacji Joe Bonamassy. Powstał z tego album, który ukazuje się wiosną 2024 roku i z tej płyty zaczerpnąłem 24 Hour Blues.

0: Z XXI-wiecznej współczesności teraz cofniemy się hen do lat 50. ubiegłego stulecia. W 1958 roku zawitał do Hollywood Bowl Dave Brubeck ze swoim kwartetem. To był zresztą ten czas, w którym Dave Brubeck podróżował po świecie i wraz z tym kwartetem i z tymi muzykami był również w Polsce. Spędził w Polsce 2 tygodnie, koncertując i współpracując z naszymi znakomitościami jazzowymi. I to jest bardzo takie sentymentalne nawiązanie do naszej historii jazzowo-bluesowej. A z koncertu Dave'a Brubecka w Hollywood Bowl w 1958 roku wybrałem utwór zatytułowany, no dosyć bluesowo, Castilian Blues. Poza samym Dave'em Brubeckiem, który gra na fortepianie, usłyszymy tu Joe Morello ze znakomitą solówką perkusyjną, Paula Desmonda na saksofonie i Eugene'a Wrighta na basie. Dave Brubeck Quartet, Castilian Blues.
1: I'd like to do another tune that's kind of a challenge to musicians and listeners alike. It's in 5/4 time. Has a Latin kind of a beat. It's called Castilian Blues.

W drugiej połowie lat 60. ubiegłego stulecia parokrotnie występował w Hollywood Bowl Jimi Hendrix. Z tego jego koncertowego dorobku wybrałem nagranie Catfish Blues, zarejestrowane podczas występu The Jimi Hendrix Experience w The Hollywood Bowl w 1968 roku.

0: Thank you very much. How about Mitch on drums there? Thank you.
1: W tym samym 1968 roku w Hollywood Bowl zagościli The Doors. Przede wszystkim powstała z tego rejestracja wideo, film Live at the Hollywood Bowl. No ale oczywiście towarzyszy temu obrazowi muzyka. Wybrałem Light My Fire, dosyć rozbudowaną, ponad 9-minutową wersję. Zachęcam przy tym Państwa do odwiedzenia tych części internetu, które umożliwiają

Kolejne nagranie, choć nie jest związane bezpośrednio z naszym bluesowym strumyczkiem, to oczywiście ta muzyka, którą prezentuje Chuck Mangione, jest w swoim jazzowo-popularnym charakterze także głęboko osadzona w bluesie. W 1978 roku ukazał się film Dzieci Sancheza, The Children of Sanchez, w reżyserii Hola Bartletta, w roli głównej widzieliśmy w tym obrazie Anthony'ego Quinna. No a być może to, co najbardziej pozostało w historii, to muzyka, która towarzyszyła temu obrazowi, a jej twórcą był amerykański muzyk, przede wszystkim wirtuoz Flügelhornu, czyli Chuck Mangione. Posłuchajmy Chucka Mangione w tym fragmencie ścieżki dźwiękowej, który jest najbardziej rozpoznawalny z filmu Dzieci Sancheza. To nagranie pochodzi oczywiście z The Hollywood Bowl, zostało zarejestrowane w 1979 roku.

0: Moim zdaniem jednym z najwspanialszych koncertów zarejestrowanych w Hollywood Bowl, związanych z tą muzyką, którą kocham, był koncert Jeffa Becka, zarejestrowany w Hollywood Bowl w 2016 roku. Jeff Beck otoczył się tam kilkoma znakomitościami współczesnej sceny muzycznej, także bluesowej, i oto posłuchajmy, jak Jeff i jego zespół wykonują I'd Rather Go Blind. Towarzyszą mu Jan Hammer, no i przede wszystkim Beth Hart.
1: Thank you. I'm so proud also to have the amazing Beth Hart. Please give it up.

Powiedziałem przed chwilą, że najbardziej cenię sobie koncertowe nagranie z The Hollywood Bowl z udziałem Jeffa Becka, ale w 2023 roku wydarzyło się tam coś, co dorównuje, jeżeli nie przewyższa temu właśnie koncertowi. Mianowicie tam właśnie obchodził swoje 90. urodziny Willie Nelson. Dwa dni na scenie, przez tę scenę przewinęło się kilkudziesięciu znakomitych gości Williego Nelsona, no i z tych dwóch dni został skompilowany zarówno album fono, jak i film wideo. Prawie 40 utworów. Z tego niesłychanego bogactwa wybrałem Georgia on My Mind. W roli głównej Jamie Johnson, w roli głównego wokalisty, ale występuje on na tle znakomitego zespołu, który towarzyszył wszystkim wykonawcom tego święta Williego Nelsona. W tym zespole grali m.in. na gitarze Audley Freed, na organach i instrumentach klawiszowych Ben Montench, na basie Don Was, na gitarze pedal steel Greg Leash i na harmonijce ustnej Mickey Raffle. No a w wykonaniu Georgia on My Mind na scenie pojawili się jeszcze dodatkowo Warren Haynes i Booker T. Jones. Georgia on My Mind w hołdzie Williamu Nelsonowi śpiewa Jamie Johnson.

No i tak sobie pomyślałem, że taką piękną kodą do prezentacji nagrań z Hollywood Bowl, począwszy od lat 50. ubiegłego stulecia aż do współczesności XXI-wiecznej, będzie fragment koncertu Live at Hollywood Bowl zrealizowanego przez Vana Morrisona z zespołem. To był rok 2008. Najsłynniejsza chyba pieśń Vana Morrisona zabrzmi teraz na żywo z Hollywood Bowl. Gloria. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa lubi zaskakiwać swoich słuchaczy i swoje słuchaczki. Lubi też zaskakiwać czasami samego autora, czyli mnie. No i tak też się stało tym razem, bo miała to być audycja o czymś, a jest to audycja o czymś zupełnie innym niż planowałem, no bo sam siebie zaskoczyłem, kiedy zacząłem wertować moją bibliotekę i nagle trafiłem na utwór, który przypomniałem sobie po dobrych kilkudziesięciu miesiącach, a który brzmi tak –

Get Your Kicks on Route 66. Kto nie zna? Wszyscy znają tę kompozycję Bobby'ego Troupa, no ale to wykonanie jest niewątpliwie zaskakujące. Ray Benson, czyli lider zespołu Asleep on the Wheel, wpadł na pomysł zrealizowania w 2025 roku własnej płyty pod swoim imieniem i nazwiskiem. Nazwał ten album Swinging and Skanking i postanowił pomieścić na tej płycie takie uregowione wersje niektórych znanych albo i mniej znanych utworów, które wcześniej takimi regowatymi wersjami nie były. No i tak właśnie zabrzmiało Get Your Kicks on Route 66 i to mi podsunęło pomysł, może niezbyt oryginalny, żeby wyruszyć z Państwem starym szlakiem nieistniejącym już Route 66 i będziemy się zatrzymywać w kolejnych miejscach, o których mówi tekst tej piosenki, a towarzyszyć nam będą nagrania. Czasami bardzo współczesne, czasami troszkę bardziej historyczne. Zaczynamy od Chicago, no bo stamtąd Route 66 ruszyło. A w Chicago Toronzo Cannon przez wiele lat prowadził autobusy miejskie w Chicago, no a od dobrych kilkunastu lat jest wiodącą postacią współczesnego chicagowskiego elektrycznego bluesa. I oto Toronzo Cannon w swoim własnym utworze zatytułowanym The Chicago Way.

Kolejnym punktem wyznaczonym przez tekst Route 66 jest St. Louis. No oczywiście można by pomyśleć, że St. Louis Blues tutaj byłoby najbardziej takie oczywiste, ale ja chcę być jak zawsze oryginalny. No a ponieważ w tym St. Louis się na chwilę zatrzymamy, czyli można powiedzieć, że no przynajmniej na momencik utkniemy tam, tak jak utknął tam Bob Stroger z zespołem The Headcutters. Stranded in St. Louis.

kolejnym przystankiem jest pewien problem. Tym przystankiem jest niewielkie miasto Joplin w stanie Missouri, o którym to mieście nie znalazłem żadnej piosenki, a wydawało mi się, że zaprezentowanie nagrania Janis Joplin byłoby lekką zmyłką. Poszedłem innym tropem, zacząłem szperać i okazało się, że miejscowość Joplin jest historycznie znana głównie z pewnego strasznego wydarzenia, czyli z tornado, które przeszło w 2011 roku przez tę miejscowość, niszcząc niemal połowę jej budynków. W tym tragicznym wydarzeniu zginęło też wielu mieszkańców. No i w związku z tym Joplin zostało na zawsze w pamięci mieszkańców Ameryki, no a także i zyskało tę sławę miejsca tragicznego na świecie. Więc pomyślałem sobie, że nie będę tutaj szukał żadnych piosenek, które by odnosiły się do tego, bo pewnie nie znajdę, a najlepszym rozwiązaniem będzie utwór instrumentalny i będzie to utwór instrumentalny zatytułowany Black Tornado, czyli Czarne Tornado. Magic Slim and the Teardrops.

Następny przystanek to Oklahoma City, czyli stolica stanu Oklahoma, o którym też nie mogłem znaleźć jakiegoś takiego jednoznacznie brzmiącego nagrania, które by w sposób wprost odnosiły się do tego miejsca. I z pomocą przyszedł mi niejaki Tom Hash, bo trafiłem na płytę Tomiego Hesha zatytułowaną On the Road 66 Forever. Ten album to odbicie podobnego pomysłu, jak ten związany z tą właśnie audycją, bo Tom Hash nagrał kilkanaście utworów, bazując na trasie Route 66 i tytuły poszczególnych nagrań właśnie odnoszą się do miejsc, przez które ta historyczna droga przebiegała, w tym także przez Oklahoma City. Czy Tom Hash naprawdę istnieje? Tego nie jestem w stanie sprawdzić, bo nie doszukałem się żadnych szczegółów w sieci. Być może, że ma to coś wspólnego z koleżanką sztuczną inteligencją. No ale ponieważ nie miałem żadnego innego nagrania związanego z Oklahoma City, to posłuchajmy Toma Hasha.

0: I z Oklahomy przenosimy się do Teksasu, czyli do Amarillo. Amarillo, które pamiętam z czasów zamierzchłej młodości, było bohaterem takiej wesołej piosenki, chyba jakiegoś brytyjskiego zespołu. No ale tutaj ja postanowiłem pójść jednak na całość, jeśli chodzi o ilustrację muzyczną. No, można było skorzystać z utworów na przykład zespołu Gorillaz czy Emmylou Harris, ale ja znalazłem świetnie odpowiadające nastrojowi pierwszego odcienia bluesa nagranie zatytułowane Amarillo Highway. I to jest kompozycja Teksańczyka Daga Sama, który jest w tym przypadku wykonywana przez trio Amos Garrett, Doug Sam i Gene Taylor. Amarillo Highway.
1: Well, all us Northwest Alberta types would like to salute the western part of the great state of Texas with a little something from Terry Allen.

Kolejnym przystankiem jest miejscowość Gallup. I to już jest Nowy Meksyk. Niewielka miejscowość, ale słynna chociażby z tego względu, przynajmniej w Teksasie, że ponad połowę jej mieszkańców stanowią Native Americans, czyli, jak to się u nas niepolitycznie mówi, Indianie. To ponad 50% mieszkańców tego 20-tysięcznego miasta. O Gallup zaśpiewają i zagrają członkowie zespołu The Shouting Matches.

W tekście Route 66 New Mexico zostaje jakoś specjalnie podkreślone. W związku z tym poszukałem też piosenki o Nowym Meksyku, którą za chwileczkę zaprezentuje Państwu Dean Owens. New Mexico.

Kolejne nagranie to totalne zaskoczenie, jak sądzę, bo jest absolutnie na pierwszy rzut oka i ucha niezwiązane z tym pomysłem i z tą trasą, bo usłyszą Państwo Czarny Chleb zespołu Jam z płyty Wehikuł Czasu, czyli z rejestracji wspaniałego koncertu Jamu w Spodku w 1992 roku. A pomysł umieszczenia tego właśnie nagrania wiąże się z moim osobistym przeżyciem związanym z miejscowością Flagstaff, która jest kolejnym punktem na trasie Route 66, a Flagstaff jest niedaleko Grand Canyon. Ja podążałem w 1996 roku tą trasą z Arizony poprzez Nevadę do Kalifornii i kiedy zatrzymałem się w Flagstaff, by wziąć benzynę i poszedłem zapłacić do kasjera, coś tam do niego powiedziałem, a on tak się troszkę zawahał, popatrzył na mnie i powiedział: o, to pan jest ten chujnacki, co tak się drze na płycie Jamu. Rzeczywiście to byłem ja. Okazuje się, że młody człowiek, który od kilkunastu miesięcy był w Stanach i zarabiał pracując na stacji benzynowej, przywiózł ze sobą swoją kochaną płytę, czyli właśnie Wehikuł Czasu, Spodek 92. No i często słucha tej płyty, stąd brzmienie mojego głosu wydało mu się znajome. No i tyle, jeśli chodzi o moje historyczne wspomnienie. Jam, Czarny Chleb, Spodek 92, Wehikuł Czasu.

Jeszcze jeden punkt w Arizonie o nazwie Winona. To w zasadzie nawet nie jest miejscowość, tylko to jest pewna pozostałość po dawnej trasie Route 66. Tam znajduje się nieczynny już w tej chwili dla ruchu kołowego most o nazwie Winona Bridge. Stąd nazwa Winona Bridge znalazła się w tekście piosenki Route 66. Winona dzisiaj zapewne kojarzy się głównie z imieniem Winony Judd, jednej z bohaterek country music, a ja znalazłem piosenkę, nagranie, około bluesowe, o tytule Winona, a wykonają Gay Adejbalola, znana zapewne Państwu także z udziału w tym pięknym trio kobiecym, czyli Sapphire the Apity Blues Women. Winona, Gay Adejbalola.

Potem następuje kilka miejscowości wymienionych w piosence, jak chociażby Kingman i Barstow, do których nie znalazłem żadnego komentarza muzycznego, więc postanowiłem już zjechać do punktu docelowego, czyli do Los Angeles. No i tutaj przestaję już być bardzo oryginalny, bo po prostu zapraszam do wspólnego ucieszenia się po raz nie wiadomo który wysłuchaniem LA Woman grupy The Doors.

Tę wspólną wycieczkę po Route 66 zakończy raz jeszcze tytułowa pieśń. Moje ukochane wykonanie tej piosenki, zespół The Rolling Stones. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa. Ten piękny tytuł właściwie oddaje charakter audycji. Ale dziś zajmiemy się specjalnym odcieniem tej muzyki, a może nawet odcieniami, bo, proszę Państwa, blues może być przecież pozytywny, pobudzający, dający dobry nastrój, no i wreszcie może być relaksujący. I właśnie przez takie oto aspekty i odcienia bluesa chciałbym w tej audycji się z Państwem pokołysać. I będą to nagrania z bardzo różnych okresów, z różnych półek, powiedziałbym, takich stylistycznych. No i oczywiście też zaprezentują te nagrania bardzo różni wykonawcy. A zacznę od utworu, który zawsze napawał mnie dobrą energią i takim pozytywnym spojrzeniem na świat. To jest utwór zatytułowany Let's Work Together, zróbmy to razem, który spopularyzowali przede wszystkim w bielszym odcieniu, że tak powiem, muzycy grupy Can't Heat, a potem Brian Ferry, ale równie pobudzająca i zachęcająca do dobrego nastroju jest wersja oryginalna. A wersja oryginalna to wersja kompozytora tego utworu, czyli Wilberta Harrisona. Utwór ten początkowo zatytułował Wilbur Harrison Let's Stick Together, ale potem zdecydował się na przemianowanie tytułu na właśnie Let's Work Together i tak już zostało. No więc dobry nastrój i w taką wspólną, dobrą atmosferę wprowadza nas Wilbur Harrison Let's Work Together.

Jednym z najstarszych bluesów, które nadawały taki dobry, pozytywny ton wykonawcom i słuchaczom, był Billa Brunzego I Feel So Good. Oczywiście wykonań późniejszych było setki, a ja z tego wielkiego zapasu wybrałem wersję Tracy Nelson z 1995 roku, z albumu zresztą, który właśnie nosił taki tytuł, I Feel So Good.

Przyzwyczaiłem się już do tego, że tytuł nie zawsze oddaje wiernie to, czego się spodziewam, bo I Feel So Good, oczywiście to, o którym wspominałem w poprzednim wejściu i który przypisuje się Big Billowi Brunzemu, to taka oczywista oczywistość. No ale przecież artyści mogą sobie tytułować swoje nagrania tak, jak im się żywnie podoba i tak, jak dyktuje im potrzeba nastroju. Joanna Connor na swojej świetnej płycie z 2021 roku, albumie zatytułowanym 4801 South Indiana Avenue, też zamieściła utwór I Feel So Good. Przesłanie to samo, manifest podobny, no ale jakżeż inna dynamika, typowa zresztą dla pani Joanny. Joanna Connor, I Feel So Good.

0: Cia!
1: W repertuarze Eryka Claptona jest sporo takich pogodnych, relaksujących numerów. Ja mam jeden taki ulubiony, chyba mniej znany, no bo nie pochodzący z płyty samego pana Eryka, tylko z albumu firmowanego przez Jamie'ego Oldakera z płyty Mad Dogs and Okies. Eric Clapton zdecydował się sprezentować swojemu przyjacielowi nagranie zatytułowane Positively.
2: One more.

Good Time Feeling. No, pod tym tytułem można by pewnie znaleźć też spory zasób różnych nagrań z różnych kierunków muzycznych. Ja sobie zapamiętałem dosyć już wiekowe teraz, bo to jest koniec lat 70., nagranie Dickiego Betsa i jego zespołu Southern Comfort. Nosi ono właśnie taki tytuł, Good Time Feeling. Jaka szkoda, że Dickie Betts nie potrafił utrzymać dobrego kontaktu ze swoimi towarzyszami muzycznymi z The Allman Brothers Band i w ogóle jaka szkoda, że gdzieś jego talent został rozproszony przez różne niesprzyjające okoliczności. Ale ta wersja Good Time Feeling była zarejestrowana jeszcze wtedy, kiedy Dickie Betts był w świetnej formie.